0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Mamy dość chłodny, co niektórzy powiedzieliby rześki poranek. Teraz na termometrach od 8 do 10 stopni na południu Wielkopolski. Dziś chłodno, maksymalnie do 16 w niektórych miejscach naszego regionu i niestety sporo chmur. Jeżeli szukać słońca, to tylko o poranku, a później już nieboszczelnie zakryją chmury. Dobra wiadomość jest taka, że nie będzie padać.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 6.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. To protest. Mija 25 lat od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Czy ziemniaki będą w Europie towarem luksusowym? Tak może być z powodu tegorocznej suszy. Marcin Krzemiński. Nieco mniej niż połowa pociągów, dokładnie 48% jechało zgodnie z planem. To dane z godziny 2 w nocy. Aktualny rekordzista podhalanin ma ponad 3 godziny spóźnienia. Od północy trwa protest maszynistów na przejazdach kolejowych. Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Na wszystko to pokłosie tragedii sprzed 2 dni. Na Mazowszu w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką. Pasażerka pociągu zginęła. Na maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. Wskutek protestu trzeba się dziś liczyć z opóźnieniami pociągów w całym kraju. Zrobimy co możliwe, by były jak najmniejsze, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
6: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowych odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby wyjeżdżał jak z najmniejszym opóźnieniem.
5: Maszyniści podkreślają, że nie chcą utrudniać życia pasażerom, dlatego skrócili protest do południa.
7: Niemniej protest się odbędzie, on musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
5: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Poranne protesty mogą mieć skutki też po południu. To nie jedyny dziś protest. Do Warszawy przyjadą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Obawiają się upadku zakładu, mówi Jerzy Gawenda ze związku NSZZ Solidarność.
8: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
5: Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Minęło ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon w USA. 11 września 2001 roku terroryści Osamy Bin Ladena porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dziś rocznicowe uroczystości. Europie grozi kryzys ziemniaczany. W zeszłym roku była nadprodukcja, więc teraz rolnicy zasadzili dużo mniej ziemniaków. Tymczasem przyszła susza, która zniszczyła te i tak mniejsze uprawy. Tak było we Francji i w Niemczech. Podobnie w Polsce, mówi rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie Kamil Gągoł.
9: Tutaj odgarniemy troszeczkę. Centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
5: Rolnicy zapowiadają, że w przyszłym roku ziemniaki mogą być towarem luksusowym. Będzie ich mało i będą drogie. Zaglądamy jeszcze na siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy pewnie wygrali pierwszy mecz z Portugalią 3-0. Dziś mają wolne, jutro mecz z Izraelem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: Gratulujemy oczywiście siatkarzom. Tak się zastanawiam, kiedy nasi kopacze piłkarze dojdą do tego momentu, kiedy będziemy mówić o tym, że nasi pokonali gładko Portugalię na mistrzostwach, nie było z tym żadnego problemu.
10: Musieliby trochę pokibicować siatkarzom, no a poza tym najfajniejsze z informacji jest to, że siatkarze dzisiaj mają wolne i tak właściwie możemy się podpisać troszeczkę i podłączyć pod ten komunikat.
3: I mówimy wam dzień dobry i Grażyna Marciniak.
10: I Tomek Michalak.
3: I jeszcze jedna dobra wiadomość, że jest piątek, piąteczek, piątunio nasze ukochane. Zauważmy jednak tę sytuację.
10: A mój komputer śpi?
3: A bo może on już zrobił sobie weekend i ja mu się wcale nie dziwię. Niech się chłop relaksuje.
2: Od samego rana Radio Centrum.

0: To jest Zalia z numerem Tylko kochaj mnie, tylko mnie kochaj, kochaj mnie tylko. No różne opcje mogą być, ale sprowadza się to do jednego, prawda?
1: To znaczy?
0: No do kochania generalnie tej drugiej osoby.
1: Dobrze, bo tak się jakoś, wiesz, zdziwiłam, o co ci chodzi. 11 minut po godzinie 6, no takie to proste, no prosty przekaz, a ja widzisz, co szukuje się jakieś...
0: Dzisiaj mamy w kalendarzu 11 dzień września, będziemy sobie jeszcze do tematu na pewno wracać, a w międzyczasie ładnie wam pogramy. Zaparzymy pierwszą kawę.
1: Dodamy jeszcze jedną jedynkę, to wychodzi 111 dni do końca roku, więc te jedynki jakoś tak wszystkie dzisiaj się ładnie zgrywają.
0: A widzisz, to ty już jesteś do przodu z wiedzą, ty już wszystko sobie sprawdziłaś wcześniej, a ja tutaj mam taką czystą kartę i jeszcze nic nie wiem. Nic nie wiem o tym, że poza tym, że jest piątek.
1: No to jest najważniejsza informacja, więcej ci nie trzeba, wiesz.
0: To ja jeszcze dorzucę, że do końca lata zostało dni 11, jeżeli się nie mylę, i korzystajcie z tego czasu, bo to naprawdę warto. Dzień już krótszy oczywiście od najdłuższego, o 3 godziny 50 minut, trochę nam ubyło, ale cieszmy się tym, co zostało.
1: Wypełniajmy dobrą myślą i dobrą muzyką, na pewno będziemy z wami.
2: Muzyka. Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Reklama.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: 18 minut mamy po godzinie 6. Muzyczne wspomnienie mundialu to było za nami, więc bardzo, bardzo przyjemnie, prawda? Jeśli chodzi o muzykę.
1: No jeśli chodzi o naszą historię mundialową, której nie było, no to tak może, a może też przyjemnie. Nie musieliśmy się jakoś tam interesować bardziej.
0: W prasie dzisiaj, bo zaglądam, prasie, do no, zaglądam do prasy, tam dzisiaj mało jest tematów takich pozytywnych. Nie wiem, uparli się, ale na przykład możemy przeczytać, że pani Szabłowska spędziła wieczór samotny, co prawda, ale zjadła kolację, a później wyskoczyła sobie na zakupy, więc tak źle chyba nie było.
1: Emerycie, sprawdź, czy dostaniesz 4000 zł. O, jakiś ryczałt energetyczny, który obniża rachunki za prąd.
0: No i także według najnowszego sondażu rzekomo Polacy wyrzucają Tuska i Kaczyńskiego na polityczną emeryturę. A to mi się podoba tym razem, wiesz, bo w końcu nie ma kłótni, czy ten, czy tamten, tylko... uczciwie jest i prawda, nie będzie kłótni.
1: No dobrze, no takie czystki to tylko w tytułach gazet.
2: Reklama.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 27 minut mamy po godzinie 6. Za moment wyjedziemy na drogi południa Wielkopolski.
1: Na pewno sprawdzicie już przy okazji jadąc też, czy coś się dzieje. Studio dla kierowców również do waszej dyspozycji, ale my już będziemy na miejscu i im poopowiadamy, czy coś może was spotkać. Dobrego na pewno was coś
0: tak,
1: spotka.
0: Na tak, na drogach regionu tylko was dobre rzeczy spotykają. Czy kiedyś spotkało cię coś złego na drogach regionu?
1: Nie, od rana to nawet ekip remontowych nie ma, no one później przychodzą.
0: Oni to robią świadomie, żeby przed 7 was nie denerwować. Gdyby mogli, to by rozstawili te zabawki już o 6, ale prawda, czego się nie robi dla mieszkańców.
1: No chyba, że tak całodobowo jakaś sygnalizacja, to na to też traficie.
0: To my już wam gramy teraz Fever Dream na poranek. Alex Warren, dajcie głośniej.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: To już sobie przed momentem ustaliliśmy, że drogowcy jeszcze nie pracują, że zabawki pochowane po garażach, ale wyjadą oczywiście ciężkim sprzętem przed siódmą i będą pracować na kilku trasach w naszym regionie. Przypominamy o drodze numer 12. Znacie to już na pamięć, ale może ktoś nowy w regionie, to proszę pamiętać, że między Kaliszem a Opatówkiem, mniej więcej na wysokości z Dun, nadal mamy prace związane z rozbudową dwunastki i tam trzeba nadrobić kilka minut, kilkanaście nawet w godzinach szczytu. Remont potrwa do końca roku, więc nie ominiecie. Poza tym przypominamy o nowych utrudnieniach. To gmina Blizanów, Janków Pierwszy Grodzisk. Ten odcinek drogi powiatowej mamy zamknięty. W związku z tym nieprzejezdny jest także most na Prośnie w Bogusławiu i utrudnienia tutaj związane z pilną awaryjną naprawą potrwają do końca listopada. W Ostrowie Wielkopolskim rozkopana nadal Wrocławska na sporym fragmencie Leduchowskiego. Tutaj prace kończące remont, a tuż za Ostrowem droga numer 36 w kierunku Krotoszyna, nowy etap prac i mamy wahadło od Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna.
4: Studio dla kierowców. Telefon 60.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
1: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Wojciechem Michalikiem, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu, podsumujemy rok jego pracy w placówce. Zapytamy też o oddział urologiczny. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla ciebie.

0: Za 15 minut 7, my teraz zajrzymy do kalendarza, poszukując ważnych dat. Kto się urodził przed laty? 11 września.
1: Mamy dwa nazwiska sławnych osób związanych z Kaliszem. W 1838 roku rodził się Adam Asnyk, poeta i dramatopisarz.
0: A dokładnie 100 lat temu, w 1926, w Kaliszu urodził się Jan Tarasin, malarz, grafik, fotograf i autor wielu esejów o sztuce.
1: Galeria jego imienia obchodzi jubileusz w tym roku. W 1940 Brian De Palma, reżyser, scenarzysta i autor filmów m.in. Nietykalni.
0: I tu w tym momencie opuściliśmy Kalisz, to stało się oczywiste.
1: A tak? Naprawdę?
0: Nie, to chciałem zauważyć, że już wychodzimy poza granicę. 49 rok, wtedy urodziła się Ewa Szykulska, aktorka, która wystąpiła w wielu filmach, m.in. Wabank, Hydrozagadka, Człowiek z M3 i serialach również.
1: Czyli wróciliśmy do Polski, ale znowu wyskakujemy za granicę i to za ocean. W 1965 roku urodził się Moby, amerykański muzyk, wokalista, aktywista, sprzedał na całym świecie 20 milionów albumów.
0: A urodzeni 11 września są bardzo pewni siebie i niecierpliwi do tego.
1: Lubią ryzyko, nowe przedsięwzięcia.
0: Są dobrymi organizatorami, mają nawet talent przywódczy, mają też swoje wady, wśród nich niecierpliwość i zwyczajnie się nudzą szybko.
1: Ale za to dobrze sobie radzą ze stresem, są też bardzo odważni i chętnie pracują na takich stanowiskach, które wymagają dyspozycyjności i odwagi.
0: A wedle tradycji osiągną powodzenie, prowadząc własny biznes.
1: Szczęśliwa cyfra dla nich to 2.
0: Kamień szlachetny to diament.
1: A sprzyjający znak zodiaku.
0: To jest baran oczywiście. A w radiu Chris Rea zachęca do tańca.
1: No to tańczmy, dlaczego nie? Zwłaszcza ci, którzy świętują.
0: Let's Dance za 13:07.
2: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Sean Baker, numer VIP. No co niektórzy dzisiaj w pociągach nie czują się jak pasażer VIP, absolutnie.
1: Zwłaszcza, że wszystkie zwalniają przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Ale jakbyście zrezygnowali, to za zapłacony bilet bez odstępnego można otrzymać kasę.
0: Protestują maszyniści, będziemy o tym mówić w wiadomościach o 7.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, włoszczyzna pęczek, nabój Oshi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama.
2: Duet na rano.
9: 1, 2, 3.

0: samba.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Pogoda na dziś.
4: Za oknami jest sporo chmur dzisiaj, do południa jeszcze możliwe, no właśnie, przebłyski słońca, później już raczej będzie dość szaro, ale bez opadów. Na termometrach dzisiaj skromnie, maksymalnie 15-16 stopni w Kaliszu, Ostrowie i okolicy. Poranek na południu Wielkopolski chłodny, teraz od 8 do 10 stopni.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
5: Właśnie minęła
6: 7.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Ponad 100 spóźnionych pociągów. Za chwilę o proteście maszynistów. Potem obchody 25. rocznicy zamachów w USA i aplikacja ostrzegająca przed gradem. To we Włoszech. Marcin Krzemiński. Około 3 godzin opóźnienia ma Podhalanin. Skład z Krakowa do Świnoujścia to rekordzista, ale nie wyjątek. Od 6 godzin trwa strajk na kolei. Maszyniści zwalniają pociągi na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To po tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła tam pasażerka. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa. Pierwotnie protest miał trwać od północy do północy. Związkowcy skrócili go jednak do południa. Jak wygląda sytuacja na torach, sprawdza Błażej Kulesza.
8: Jak informuje PKP PLK, aktualnie opóźnionych bądź odwołanych jest ponad 110 składów. Jak mówił Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, kolejarze z protestu nie mogą zrezygnować.
9: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
8: Zwalniając tylko na jednym przejeździe do 20 km na godzinę, pociąg opóźnia swoją jazdę o około 2 minut. Dla porównania, na trasie Warszawa-Poznań takich przejazdów jest 140.
7: A pociągi jeżdżą tam niemal gęsiego, jeden za drugim. PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet bez odstępnego. Pomóc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są na stronach przewoźników i portalu pasażera w internecie. A wracając do katastrofy w Sokolnikach Suchych, być może jeszcze dziś kolejarze udrożnią jeden z torów. Na początku przyszłego tygodnia ma być przywrócona do ruchu cała trasa Radom-Przysucha. Na miejsce katastrofy, w której jedna osoba zginęła i kilkanaście zostało rannych, wciąż przychodzą okoliczni mieszkańcy. Palą znicze.
10: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedno wielkie żumowisko.
11: Ale po takiej katastrofie, jak w tym momencie my widzimy, to człowiek przez jakiś czas będzie uważał. Ale potem to wszystko przejdzie w zapomnienie.
7: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi radomska prokuratura. Za oceanem dziś obchody 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem. Wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Ćwierć wieku temu terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty. 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku. 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie. 4 miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol. Rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Grad zniszczył mu dach auta, więc stworzył aplikację przed nim ostrzegającą. 21-latek z okolicy włoskiej Padwy. Aplikacja studenta ekonomii ma alarmować mieszkańców kilka minut przed nadejściem załamania pogody i już przeszła ponoć test pod koniec sierpnia w okolicach rodzinnych 21-latka. Oprogramowanie opiera się na radarach meteorologicznych, komunikatach obrony cywilnej i zgłoszeniach użytkowników.
0: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polska reprezentacja siatkarzy z przytupem rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Polacy wyszli w podstawowym składzie i w niecałe 80 minut rozgromili w trzech setach do 12, 18 i 20 Portugalię. W trzeciej partii trener Nikola Grbicz wpuścił do gry zmienników, ale jakość gry na tym nie ucierpiała, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
12: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
0: Broniący tytułu Polacy jutro zagrają z Izraelem. Starcie obecnej i za chwilę nowej liderki światowego rankingu będzie ozdobą kobiecego turnieju US Open. O wielkoszumowy tytuł w Nowym Jorku zagrają jutro Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka w półfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegule 7-5-6-2, a Kazaszka jej rodaczkę Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Niezależnie od tego, która wygra US Open, od poniedziałku nową liderką rankingu WTA będzie Rybakina. Faworyci nie zawiedli. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj Bayern Monachium rozbił Budę Glimt 5-0, choć strzelanie rozpoczął dopiero w drugiej połowie, a Manchester United pokonał Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. Debiutujące w Champions League Como pokonało RB Lipsk 4-1, a w meczu z udziałem aż trzech Polaków Slavia Praga straciła 2 gole w samej końcówce i przegrała z Lens 2-3. Naszych zawodników nie było już wtedy na boisku, choć Wiktor Nowak i Oskar Kubiak w barwach czeskiej oraz Michał Skuraś w barwach francuskiej ekipy znaleźli się w wyjściowych składach. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni się od dziś w wielką arenę motorsportu. Rozpoczyna się bowiem ostatnia runda Drift Masters, która wyłoni mistrza Europy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Piotr Więcek przed innym Polakiem Pawłem Korpulińskim. Kluczowe mogą okazać się już dzisiejsze kwalifikacje. To one ustalą układ drabinki turniejowej, mówi prowadzący w klasyfikacji Więcek.
13: Mamy intensywne przygotowywania, testy, sprawdzanie samochodów, trening na symulatorze i same treningi już tak naprawdę w autach.
0: Na błędy prowadzących Polaków czekają dwie ikony tego sportu. Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
4: 6 minut po godzinie 7:00, no to dzisiaj witamy już tych, którzy teraz włączyli radio gdzieś w biurze, w urzędzie może już gramy. Pozdrawiamy urzędy, tak?
6: Pozdrawiamy.
4: Dajcie głośniej.
6: Tak, no i jakoś tak to wszystko się samo ułoży. Różne rzeczy dzieją się wokół nas. Pamiętajcie, jeżeli dojeżdżacie na 8 do pracy i różnymi trasami, to uważajcie na siebie.
4: 6 po 7:00, informacja dla kierowców. Ważna informacja, mamy zablokowaną drogę w Zajączkach Bankowych. To jest gmina Godziesze Wielkie. Tam zderzył się dostawczak z busem i występują spore utrudnienia. Ta droga zablokowana.
6: Pamiętajcie, studio dla kierowców 62 500 3064, facebookowy profil Radia Centrum. Meldujcie, co dzieje się na drogach.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
4: I gra muzyka.

0: To Sombor. 17 minut mamy po siódmej. Przypominamy o zdarzeniu w Zajączkach Bankowych. Tam teraz mamy zablokowany ruch w wyniku zdarzenia drogowego przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Godzież. Nie ma osób poważniej poszkodowanych, ale są duże utrudnienia, blokada drogi, zderzenie busa z autem dostawczym, więc proszę uważać. Mamy dla Was zdjęcia o poranku z tego zdarzenia. Zaglądajcie na facebookowy profil Radia Centrum. Za zdjęcia i informacje dziękujemy też pomocy drogowej Kalisztir Świątek Assistance 24HEU. A jeżeli jesteście świadkiem utrudnień na drodze, dajcie znać, dzwońcie 62500-3064. Piszcie także na Messengerze Radia Centrum.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: To już 18 po siódmej.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: A co u barana? Będziesz otwarty na nowe propozycje, odezwiesz się do znajomych, poznasz opinie innych i zasięgniesz porady. W pracy rozmowa z kimś bardziej doświadczonym zainspiruje cię do działania.
0: Byku, księżyc w Trygonie, to jest ważny układ chyba jakiś, będzie motywować do działania. Pomysły spotkają się z uznaniem, ktoś ważny zacznie cię bardzo doceniać, a dzień będzie sprzyjał przede wszystkim zakupom, szybkim zakupom, podróżom, a po południu czas na zabawę.
2: Bliźnięta, mów głośno o swoich sukcesach, domagaj się podwyżki albo innych przywilejów. Bądź dobrej myśli i częściej się uśmiechaj, a łatwiej osiągniesz sukces wieczorem. Czas na odpoczynek i refleksję.
0: Raku, bądź dziś samodzielny i nie daj się wplątać w cudze kłopoty. Jeżeli pozostaniesz sobie wierny, to nie będziesz mieć problemów i wątpliwości. Po pracy dzisiaj pomyśl o wygodzie, bo za wszystkie trudy należy ci się weekendowa nagroda.
2: Lwie, dzień minie szybko, nie będziesz miał dużych zaległości. Zamiast zaczynać coś na siłę, zaplanuj rozrywkowy weekend. Po południu dobry czas na rozwój. No i też niektórzy znajomi się odezwą.
0: Panno, planuj ważne zadania i rozglądaj się za nowymi szansami finansowymi. W miłości postępuj ostrożnie. Jeżeli partner zacznie ci się zwierzać, to nie zaczynaj dyskusji. Ktoś może wymagać od ciebie więcej czułości i odrobiny bliskości.
2: Wago, z kolei kiedy inni będą dyskutować, to ty zabierzesz się za ciekawe sprawy, będziesz konkretny, zdecydowany. Zamieszania, jakie robią niektórzy wokół siebie, będzie sprzyjało twoim działaniom. A dzisiaj troszkę się zmęczysz, ale piątek uznasz za udany. Wieczorem spotkanie z przyjaciółmi.
1: Skorpion.
0: Nadmiar obowiązków może nieco osłabić entuzjazm skorpiona, dlatego warto odpocząć. Wieczorem zastanów się, w jaki sposób mógłbyś niczego nie stracić w pracy, ale też mieć więcej czasu na hobby i inne ważne dla ciebie sprawy. Jak to kiedyś mówiono, żeby robić, a się nie narobić, tak? To mniej więcej w tym kierunku.
2: Strzelec będzie dzisiaj trochę roztargniony. Zadbaj o szczegóły spraw, sprawdzaj rachunki, nie daj się wplątać w żadne intrygi. A dzisiaj intuicja podpowie ci, z kim trzymać. Po południu przypływ dobrego nastroju i ktoś sympatyczny przyniesie dobre informacje.
0: Drogi koziorożcu, rachunki i nudne rozmowy nie będą dzisiaj twoją specjalnością. Możesz mieć z tego powodu drobne zaległości, ale nie ma się co martwić przed weekendem. Jeżeli czasu na pracę będzie mało, to po prostu poszukaj życzliwych pomocników.
2: Wodniku, za to nie bierz dzisiaj na siebie zbyt wiele. Napij się spokojnie kawy czy herbaty, a potem postaraj się nie zapomnieć o ważnych zadaniach. Skup się, poczytaj potem książkę albo obejrzyj serial, odzyskasz siły i przyjdą ci do głowy jeszcze lepsze pomysły.
0: No i jeszcze ryby. Warto szukać wsparcia, jeżeli same drogie rybki, zwykle ze wszystkim dajecie sobie świetnie radę. Mars sprzyja dzisiaj dobrym pomysłom na współpracę. Nie spierajcie się o drobiazgi, nawet jeżeli czujecie, że macie rację. Na pewne rzeczy po prostu lepiej machnąć ręką.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: jabłka, włoszczyzna pęczek, nabój Oshi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.

0: Mosz 4-6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: 7:30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Po raz kolejny poszukają największej pyry. W tym serwisie także o jesiennym festiwalu w Antoninie i biegach w Rozdrażewie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przed nami kolejna edycja Wielkopolskiego Święta Pyry. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił rozpoczęcie 6. edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Konkurs czerpiący z dziedzictwa i tradycji cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców z całej Wielkopolski.
4: Zachęcam koła gospodyń wiejskich do udziału w tym konkursie oraz wszystkich tych, którzy chcą przyjść i zważyć największego ziemniaka. Będą atrakcyjne nagrody. Myślę, że akurat w ten sposób możemy promować ziemniaka, który jest nierozłącznie związany z Wielkopolską. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, ale również zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu w Sieroszewicach.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Organizatorzy czekają na zgłoszenia konkursowe do 2 października. Rywalizacja ziemniaków odbędzie się w 2 kategoriach. Na najlepszą potrawę z pyry, ta konkurencja skierowana jest do kół gospodyń wiejskich, oraz na największą wielkopolską pyrę, których ważenie odbędzie się podczas finału wydarzenia, czyli w sobotę 10 października w Sieroszewicach.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Antonin po raz kolejny rozbrzmiewać będzie piękną muzyką w mistrzowskim wykonaniu. Przed nami 45. edycja festiwalu Chopin w barwach jesieni, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystąpią wirtuozi muzyki Chopina z całego świata.
5: Mamy piękną klamrę kompozycyjną, jeśli chodzi o program, ponieważ pierwszy recital i ostatni recital tego programu to są stricte recitale chopinowskie w wykonaniu laureatów i uczestników finalistów konkursu chopinowskiego, tego najświeższego z tamtego roku, i rozpocznie

0: kinowego i widowni jest wyjątkowa. I pamiętajmy też, że staramy się też ubogacać jakby ten program innymi dziedzinami sztuki. W tym roku mamy 3 wystawy.
1: Powiedział Rady Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Festiwal poprzedzi prolog, który odbędzie się już w tę niedzielę, 13 września o godzinie 18 w Zespole Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim w wykonaniu uczniów, pedagogów i zespołów szkół muzycznych miasta i regionu. W Antoninie wydarzenie odbędzie się w dniach od 17 do 20 września. Partnerem medialnym jest Radio Centrum, a pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm.
1: Czwarty ćwierćmaraton wiejski w Rozdrażewie w powiecie krotoszyńskim już w ten weekend. Na wydarzenie słuchaczy Radia Centrum zaprasza Radosław Teodorczyk, prezes Stowarzyszenia UKS Doliwa Rozdrażew, które organizuje wydarzenie przy wsparciu finansowym gminy oraz samorządu województwa wielkopolskiego.
3: Już 13 września wystartuje czwarty ćwierćmaraton wiejski w Rozdrażewie. Bieg 10 i 5 kilometrów. Marsz Northern Walking dla najmłodszych, bieg juniora. Do zobaczenia na starcie.
1: Start i metę wszystkich rywalizacji zaplanowano przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: Za 25 minut będzie godzina 8, więc sprawdzamy sytuację na drogach regionu. Przypominamy o utrudnieniach po porannym wypadku, do którego doszło w Zajączkach Bankowych. To gmina Godziesze Wielkie, tam zderzenie auta dostawczego z busem i mamy zablokowaną drogę. Na miejscu nadal jeszcze pracują służby. Gdybyście widzieli jakiekolwiek utrudnienia, pamiętajcie, dajcie znać, piszcie do nas lub też dzwońcie. Spoglądamy teraz na Kalisz. Jak informują kierowcy, ruch odbywa się dość płynnie w mieście. Są oczywiście krzyżówki, na których trzeba chwilę postać, ale nie ma korków. Także bez problemu jedziecie drogą numer 25 do Ostrowa. W Ostrowie z kolei ruch spory w centrum miasta, a drogowców spotkacie na Wrocławskiej i na ulicy Leduchowskiego. Jeśli chodzi o utrudnienia w regionie spowodowane pracami, no to przypominamy też o gminie Blizanów. Tam od kilku dni awaryjne zamknięcie odcinka drogi powiatowej między Jankowem I a Grodziskiem. Efekt to też zamknięty most na Prośnie w Bogusławiu i tutaj trzeba kręcić objazdami, objazdy wytyczone zarówno dla aut osobowych, jak i ciężarowych.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Kto to widział, żeby się tak obchodzić z fotoradarem? Kierowcy już niszczyli go siekierą, oblewali farbą, obrzucali kamieniami, a po strach i tak wrócił na swoje miejsce.
9: On nadal robi te zdjęcia, tak?
8: Robi, wraca na ulicę Warszawy, w Alejach Jerozolimskich. W niecały miesiąc potrafił ten sprzęt zarejestrować prawie 8 tysięcy wykroczeń i pokolenia prawie znów będzie pilnować ograniczenia do 50 km na godzinę.
9: Proszę, to się nazywa samozaparcie. Wyrzucisz normalnie drzwiami, wróci oknem taki fotoradar.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Wojciechem Michalikiem, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu, podsumujemy rok jego pracy w placówce. Zapytamy też o oddział urologiczny. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: to Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. W ogóle o czym oni śpiewają? Jaki ostatni dzień?
1: Oni tak już przewidywali, że kiedyś to nastąpi i już było im smutno, ale teraz to możemy się cieszyć, że jeszcze jest końcówka i naprawdę
0: takich piosenek
1: jest.
0: Się nie robi.
1: Ale można wracać i ciągle będzie ostatni dzień lata. Patrząc
0: można.
1: Z tego punktu tak. widzenia, to całkiem niezła sprawa.
0: Teraz tylko czekać na Żegnaj lato na rok i będziemy mieli komplet. Pani Zdzisławo, proszę już rozpoczynać. Ja do Stanów Zjednoczonych na moment chciałem, to tak zmieniając temat.
1: Co tam za oceanem?
0: Wiesz, no doba bez Donalda Trumpa dobą straconą.
1: Tak.
0: Donald już nakazał przysięgać najlepszemu prezydentowi w ogóle, ale też podczas konwencji republikanów poinformował, co dzieje się z tymi, którzy nie głosują w wyborach.
1: Mm-hmm.
0: Idą do piekła. Donald Trump tak twierdzi.
1: Rzeczywiście, tak. Jego oko sięga daleko.
0: Czyli biorąc pod uwagę to, że w naszych wyborach takich parlamentarnych głosują 3/4 z nas, to 1/4 już po wszystkim, no to pójdziecie do piekła, no już tego nie odrobicie.
1: Never.
0: I to nieważne, czy głosujecie na tego, czy
1: never,
0: na tego
1: never.
0: Drugiego, no nie, no po prostu nie dacie rady.
1: Never, Tomek.
0: Gramy za 10:08. Duet na

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski, Edwarda Syrwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
3: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
2: Zapraszamy.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka ZOO Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products.pl Kalisz.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy: Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start: Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
7: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
0: Reklama.
8: Za 4 minuty 8, za chwilę oczywiście najważniejsze wiadomości z Polski i świata.
9: Czyli protest na kolei potrwa do południa, skrócony, ale też i bardzo ważna taka informacja związana z odżywianiem. Ile słodzisz herbatę?
8: A nie słodzę.
9: A proszę. Zdrowy
8: to
9: jesteś.
8: Będę zdrowy.
9: Amerykańscy naukowcy powiedzieli, żeby za dużo tam nie wsypywać do napojów.
8: Bo słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym między innymi o 8.
10: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Zapytaj mnie.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Pogoda na dziś.
4: Za oknami sporo chmur, z których dzisiaj nie będzie padać, ale niebo szczelnie zakryte i szans na przejaśnienia niestety niewiele. Zimno o poranku, dla niektórych 8-10 stopni na termometrach naszych słuchaczy i niższe wartości się pojawiły. Trzeba wymienić termometry, no mówią, że mniej niż 8 nie było. A dziś maksymalnie do 15-16 w regionie i także ciśnienie stabilne.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
5: Właśnie minęła
6: 8.
5: Radio
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Protest maszynistów. Utrudnienia na kolei możliwe cały dzień. Umorzone śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach. Słodzone cukrem napoje mogą zwiększać ryzyko raka. Marcin Krzemiński. Do południa potrwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Maszyniści chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo po ostatniej katastrofie w Sokolnikach Suchych. W tej chwili grubo ponad setka pociągów w kraju ma opóźnienia. Na dworcu Łódź Widzew z pasażerami czekającymi na pociąg rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
8: Miałem takie lekkie, po 12-14 minut, więc na razie spoko.
9: Państwo się spieszą do pracy czy gdzieś na urlop?
8: Trochę do pracy.
10: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
9: Pani się spieszy?
10: Tak, na konferencję do Warszawy.
11: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
7: Choć protest maszyniści skrócili i potrwa on do południa, nie do północy, jak to pierwotnie planowano, to kolejarze nie mają wątpliwości. Jego skutki będą odczuwalne także później.
12: Część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
7: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Większość przewoźników wprowadziła wzajemne honorowanie biletów, a ci, którzy zrezygnują z przejazdu PKP Intercity, odzyskają całą kwotę wydaną na bilet bez odstępnego. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Rakieta została wystrzelona, by zneutralizować rosyjskie drony, które tamtej nocy wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Śledczy stwierdzili, że wojsko działało zgodnie z przepisami. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądali lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
7: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku. Słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym lekarze mówią nam od lat. Teraz amerykańscy naukowcy z Bostonu odkryli, że osoby spożywające co najmniej jeden słodzony cukrem napój dziennie mają niemal 2,5-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na raka żołądka w porównaniu do osób, które piją je rzadko, na przykład raz na miesiąc. To wyniki analizy ponad 112 tysięcy osób poddanych długofalowym badaniom. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.
3: Kursy walut.
4: No to zaglądamy do kantorów. Średnia cena euro 4,32 zł, dolar amerykański 3,72, frank szwajcarski 4,58, a funt brytyjski 5,03 zł.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. na rano.
4: 4 minuty mamy po godzinie 8, 11 dzień września w kalendarzu.
0: Kto dzisiaj pije już imieninową kawę od rana? Emilian, Felix i Jacek świętują.
4: Pije też kawę imieninową Jan, Krzesisław oraz między innymi pan Wincenty.
0: Pawnucy i Piotr też.
4: Nie mogłem zapomnieć. No. Nan Częsław również.
0: A to nam to?
4: Na Częsław.
0: Na
4: Częsław. Częsław bez, no, bez on. Na Częsław, to ładne
0: się nie
4: jest.
0: Śmiej z pana, bo jak cię spotka, no, to ci powie, co ty
4: nie, myśli. Ja to mówię, bo ja zawsze podziwiam te imiona, które są bardzo rzadkie i jeżeli ktoś takie imię nosi, to pełen szacun, bo to po prostu fajne.
0: Pozdrawiam serdecznie. Potem fajnie się skraca takie imiona. Cześć, Częsław.

0: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.

0: 19 po 8 to wakacyjne mango Sylwii Grzeszczak, a my teraz mamy dla was wyniki badań, zaskakujące.
1: Bardzo zaskakujące. Jakiego języka trzeba używać, który pokaże, że jesteśmy ponadprzeciętnie inteligentni? No to już okazuje się, że tak w zasadzie nie jest to bardzo wyszukany język, aczkolwiek pewne słowa muszą się pojawić.
0: Tak, badacze stwierdzili, że jest 5 słów, które świadczą o naszej ponadprzeciętnej inteligencji, jeżeli zdarza nam się ich użyć od czasu do czasu.
1: A jednak.
0: No i proszę.
1: To jest to słowo pierwsze. Jednak.
0: Kontekst to słowo drugie.
1: Nuans.
0: Aha, do tego dokładamy słowo numer 4, paradoks.
1: Gdyby jeszcze jakąś hipotezę tu założyć, to byłoby super. To jest ta hipoteza.
0: Tak, i teraz sobie tak pomyślałem, że wiesz, gdyby ktoś chciał zabrzmieć tak ponadprzeciętnie inteligentnie, mega inteligentnie, bo wchodzi właśnie do firmy, no to musiałby użyć takiego zdania na przykład, że paradoksalnie w tej sytuacji nie decyduje kontekst, a niuanse. I jednak potwierdza się hipoteza.
1: Wow. No,
0: proszę bardzo.
1: Jakiś ty inteligentny chłop jest. Dzień dobry.
2: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, włoszczyzna pęczek, nabój Oshi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Co zrobi przebojowa gosposia Nadia, gdy do domu niespodziewanie wracają pan i pani domu, ale każde z inną osobą towarzyszącą? Przekonajcie się sami na dużą scenę Kaliskiego Teatru. Powraca komediowy hit Pomoc domowa. Najbliższe spektakle 11, 12 i 13 września. Bilety teatr.kalisz.pl.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
3: Duet na rano.

0: Tamci śpiewali o ostatnim dniu lata, Damiano Dawid o kolejnym lecie śpiewano. To poukładało się jakoś, prawda?
1: Tak, jakoś piękne tematy, można powiedzieć. Akademia Myśli Przepięknych, wspólny projekt gmin, jakich o tym już wkrótce na antenie Radia Centrum.
0: To też będzie piękny, przyjemny temat wiadomości z regionu już za moment o 8:30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Piątkowy poranek Sweet Dreams i oczywiście Eurythmics muzycznie. Przełom lat 80., 90., no to właśnie taki czas. Tak się grało, tak się śpiewało. 8:30 na zegarach, pora na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny pijany kierowca trafi przed sąd. W tym serwisie także o Akademii Myśli Przepięknych, a w sporcie Stal zagra w Bydgoszczy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ekspresowo na salę sądową trafił 33-latek ujęty przez pleszewskich policjantów. Mężczyzna kierował samochodem pod wpływem alkoholu, a ponadto posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
4: Przed 10 w poniedziałek mundurowi w miejscowości Stara Kaźmierka w gminie Chocz zatrzymali do kontroli kierującego Fiatem Seicento. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 33-letniego mieszkańca gminy Chocz. Badanie wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że 33-latek od 2020 roku posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto pojazd, którym się poruszał, nie posiadał aktualnych badań technicznych ani ważnego ubezpieczenia. Jak informuje pleszewska policja, 33-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Następnie, już po kilkunastu godzinach, mężczyzna stanął przed sądem rejonowym w Pleszewie, który wymierzył mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, nałożył kolejny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zobowiązał 33-latka do zapłaty świadczenia w kwocie 12 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Akademia Myśli Przepięknych, czyli wspólny projekt władz gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie, organizuje we wrześniu kolejne spotkanie.
5: Już mogę powiedzieć, że 25 września potwierdził termin i przyjeżdża redaktor Michał Przedlacki.
2: Zdradził Radio Centrum Mariusz Chojnacki, wójt Cekowa, który dodaje, że najbliższy gość Akademii to reporter i filmowiec, który przez lata pracował w miejscach ogarniętych konfliktami, m.in. w Syrii i na Ukrainie. Spotkanie odbędzie się 25 września w sali OSP w Morawinie. Początek o 18, a wstęp jest wolny. W poprzedni weekend mierzyli się w turnieju z pierwszoligowcami. Czas na sprawdzian na tle zespołów z Orlen Basket Ligi. Mowa o drużynie Tasomix Rosiek Stali Ostrów, która w sobotę i niedzielę zagra w Bydgoszczy w pierwszej edycji turnieju Łaciate Cup 2026. W sobotę ostrowski zespół o 15 w pierwszym półfinale zmierzy się z Arką Gdynia, a Beniaminek z Bydgoszczy podejmie SKS Starogard Gdański. Trener Andrzej Urban powiedział Radiu Centrum, że przed tym sezonem udało mu się pozyskać klasyczne

0: Inne zostały położone akcenty. Wzięliśmy typowego strzelca Jonesa.
1: W niedzielę Stal, w zależności od wyniku sobotniego spotkania, zagra w Bydgoszczy o 12:00 o trzecie miejsce w turnieju lub o 15:00 o zwycięstwo w Łaciate Cup 2026.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Kolejny raz ruszamy na drogi południowej Wielkopolski. Sytuacja już jest opanowana. Tam, gdzie dochodziło do kolizji, czyli między innymi Zajączki Bankowe, tam już jest zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o przejazd. Można śmigać. Drogi krajowe w regionie przejezdne, poza trasą numer 12, gdzie drogowcy działają między Kaliszem a Patówkiem, i także drogą numer 36 na wysokości Lamek, a więc za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj też wahadło, ale w tym momencie nie ma wielkich utrudnień, to jednak już nie godziny szczytu. Największy ruch tam w okolicach 16-17. Pozostałe drogi przejezdne. Sprawdzimy sobie też dojazdy do najważniejszych tras ekspresowych. Z regionu 25 jedziecie bez problemu do A2, a na południe do Kępna, do S11, S8 też dojedziecie bez żadnych większych utrudnień. No i oby tak właśnie pozostało.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Za wjazd na czerwonym kierowca ma stracić prawo jazdy. Chodzi oczywiście o wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Tempo prac jest błyskawiczne po tragedii, do której doszło niedawno, a projekt ma być przygotowany w trybie pilnym i przedstawiony Radzie Ministrów.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
6: Za 24:09.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
4: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Kwadrans do dziewiątej. Dzisiaj dwie daty, które warto zaznaczyć. Pierwsza dotyczy roku 1965.
2: Wtedy urodził się Richard Hall, znany jako Moby.
1: Moby tworzył bardzo różną muzykę. Były klimaty takie około chilloutowe, ale były też numery zabawione nawet delikatnym rockowym graniem.
2: Lift Me Up już teraz z repertuaru tego wykonawcy.

0: Teraz kolejna data, to rok 1978 i tu już po pierwszych taktach będziecie wiedzieć.
1: Urodziła się wtedy Ingrid, 11 września.
0: Włoska piosenkarka, gra muzyka pop, gra także tanecznie, gra pod nogę momentami i ma na koncie kilka utworów, które zachęcają do przyjemnego pobujania bioderkami, nawet przy piątkowym poranku.
1: A teraz jeden z nich z płyty Rendezvous, In Tango.
2: Kalendarz muzyczny.

0: To Blanka o winnych. Guilty za nami muzycznie. Za 5 minut będzie 9. Protest, opóźnienie na kolei. O tym będziemy mówić w wiadomościach o 9. Ale mamy dość uspokajające wiadomości z Kaliskiego Dworca w tym temacie.
1: Tu na razie 3 pociągi mają opóźnienie. Tak w granicach od 5 do 30 minut, więc chyba jest to jakoś tak do wytrzymania.
0: Powiedziałbym,
1: jeszcze,
0: że w normie. Tak. Nie, bez złośliwości, ale to się po prostu zdarza. Nawet kiedy protestów nie ma. Różne są przecież sytuacje. Więc póki co w Kaliszu sytuacja opanowana. Jak jest w Polsce, o tym będziemy mówić już za moment.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach nadal jest skromnie, tylko 12 stopni mamy w Kaliszu, 13 w okolicach Ostrowa czy też Krotoszyna, a maksymalnie dzisiaj do 16 stopni na południu Wielkopolski. Powieje bardzo słabo ze wschodu do 10 km na godzinę. Sporo chmur na niebie, niewielkie szanse na przejaśnienia, ale piątek bez opadów.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 9:00.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Protest i opóźnienia na kolei. Zajrzymy do Poznania i Katowic. Potem podwyżka na autostradzie A2, kolejna w tym roku i nietypowa mobilizacja wyborców. Straszenie piekłem. Marcin Krzemiński. Opóźniony o 185 minut, czyli ponad 3 godziny, Podhalanin do Świnoujścia, podobnie Ślązak do Przemyśla. Tak pół godziny temu prezentowała się tablica odjazdów na Dworcu Głównym w Poznaniu. Po katastrofie kolejowej na przejeździe koło Przysłuchy na Mazowszu maszyniści powiedzieli dość i od północy w całym kraju zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do prędkości 20 km na godzinę. Sprawdziliśmy Poznań, to teraz Śląsk i Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Grzegorz Kozieł.
6: Zwalniali maszyniści przed przejazdami?
7: Nie było zwalnień. Czyli po prostu tam gdzieś jakieś wcześniejsze opóźnienie.
6: Jakoś odczuwalne?
8: Nie. Na razie nie. Kompletnie nie.
9: Odczuwalne było to, że z Wodzisławia do Katowic jechaliśmy 2,5 godziny.
6: Ale to przez ten strajk, myśli pan?
9: Przez remont.
5: Protest potrwa jeszcze 3 godziny do południa, ale według kolejarzy utrudnienia mogą potrwać nieco dłużej. Tak jak na drogach. Na torach korki też muszą się rozładować. No właśnie, skoro o drogach wspomniałem, znów drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł. Za każdą bowiem z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówkę więcej niż dotychczas. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju leki fluoksetyna Aegis Envil Gardło. W przypadku fluoksetyny stwierdzono zbyt niską zawartość substancji czynnej. W przypadku leku Envil Gardło problem dotyczy niewłaściwego stężenia etanolu. Informacje na temat partii wycofanych leków można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Donald Trump ostro mobilizuje wyborców przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Podczas konwencji republikanów w Dallas powiedział, że ci, którzy nie pójdą głosować, tu cytat, idą do piekła. Wezwał swoich zwolenników do pokonania, jak mówił, komunistów i radykalnej lewicy. Trump zaapelował, by zabrali ze sobą rodziny i znajomych i 3 listopada poszli do urn. 5, 10, a może 15 zł. Kandydaci na prezydenta Krakowa z kolei licytują się w sprawie opłat od turystów, ale decyzja, która ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, leży w gestii rządu. Katarzyna Młynarczyk.
10: Na razie w jednym z projektów mowa o maksymalnie 5 zł za osobę za noc. Monika Piątkowska chce 10 zł i przekonuje, że wyższą stawkę uda się jej jeszcze wywalczyć w dalszych pracach. Poparcie w temacie opłaty dostała od premiera Donalda Tuska.
11: Pani Monika Piątkowska zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
10: O podniesienie stawki chce walczyć także Daria Gosek-Popiołek.
12: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł.
10: Na razie stawki są tylko propozycjami.
5: No ale widać, że stały się ważnym tematem kampanii wyborczej.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 80 minut, 3 szybkie sety i pierwsze zwycięstwo. Polscy siatkarze efektownie zaczęli walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy, gładko pokonując Portugalię. Momentami nisko notowany rywal grał całkiem nieźle, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
14: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków, natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
13: Jutro drugi mecz fazy grupowej. Polacy zagrają z Izraelem, który przegrał wczoraj z Ukrainą 1-3. Pierwsza kolejka bez niespodzianek. Najmocniejsze drużyny w Lidze Mistrzów pewnie wygrały swoje mecze. Wczoraj Bayern Monachium pokonał Budę Glimt 5-0, a Manchester United Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. A dziś wracamy do walki o ligowe punkty. Zamykający tabelę Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka zmierzy się z Motorem Lublin, a wieczorem Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. Hitem kolejki będzie jutrzejsze starcie wicemistrza z mistrzem Polski, bo Górnik Zabrze podejmie Lecha Poznań. W niedzielę klasyk Legia Warszawa kontra Widzew Łódź. Takich zawodów jeszcze nigdy nie było. Wieczorem w Budapeszcie ruszają World Athletics Ultimate Championship, czyli zawody najlepszych z najlepszych. Na starcie wystąpi 8 Polaków na czele ze zwycięzcami finałów Diamentowej Ligi Klaudią Kazimierską, która tydzień temu ustanowiła rekord kraju na 1500 metrów, i Mateuszem Kołodziejskim skoków z wyż. Nowe mistrzostwa to jednak nie impreza docelowa, mówi Tomasz Majewski, wiceszef Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
15: To nie jest nasza impreza, mimo że rzeczywiście będą z Orzechem na piersi startować i część naszych też walczy, bo to będzie takie podsumowanie sezonu, no potem tylko już memoriał Janusza Kusocińskiego, który będzie naprawdę kończył sezon na całym świecie.
13: Zawody mają się odbywać co 2 lata na przemian z mistrzostwami świata. I jeszcze Vuelta Espania. Szwajcar Stefan King wygrał 18 etap jazdy indywidualną na czas z metą w Jerez de la Frontera. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
4: 6 minut po godzinie 9, to się bardzo dobrze powtarza, że jest piątek. To jest naprawdę idealny dzień.
3: Tak, bo my to lubimy. Jak jest piątek, piąteczek, jak się z tego robi piątunie, jak się z tego robi weekend, to nie może być lepiej.
4: Tylko diety nie zaczynajmy od piątku, absolutnie nie, bo diety? Na weekend to trzeba, wiesz, coś konkretnego.
3: Nie, to jest w ogóle fatalny pomysł. Dietę zawsze zaczyna się, wiesz, od kiedy?
4: No zawsze od poniedziałku podobno.
3: Od jutra.
4: A, widzisz. No, od to jutra. To jest dobre hasło. No to, no to zawsze od jutra, no. Okej.
2: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki. Wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
3: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Wojciechem Michalikiem, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu, podsumujemy rok jego pracy w placówce. Zapytamy też o oddział urologiczny. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.

0: Już teraz konkurs.
1: 19 minut po godzinie 9. Fajnie tego drana coś wygrać. Trzeba mieć trochę wolnego teraz, żeby zadzwonić, trochę wolnego weekendu, żeby wybrać się i z tej nagrody skorzystać.
2: 88-400-106-4. Sponsorem konkursu jest Kinocentrum w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6, a do wygrania teraz...
1: Podwójna wejściówka na trzydniowy filmowy festiwal Młode Lwy w Kinie Centrum od 11, czyli od dzisiaj, do 13 września.
2: No każdy znajdzie telefonu. Coś dla siebie. Tak. Będą rozmowy z reżyserami, będą oczywiście seanse i będziecie też wy.
1: Czy jest już ktoś? Halo? Dzień dobry.
3: Halo?
1: Cześć. Kto z nami na antenie?
3: Hubert.
1: Hubert, skąd ty dzwonisz?
3: Z Chwaliszewa.
1: Ojejku, gdzie to jest? Przepraszam.
3: Okolice Krotoszyna.
2: O właśnie.
1: A, tu jesteśmy, już bliżej. Okej. Masz czas, żeby przyjechać do Kalisza?
3: Myślę, że weekend się znajdzie wolny.
1: To dobrze, to jest ten weekend, wiesz o tym?
3: Tak.
1: Już trochę mniej pewny, ale okej. Sprawdziłeś w kalendarzu u siebie, jest troszkę okienek wieczorem, bo to takie wieczorne seanse.
3: Jest, na pewno niedziela, na pewno część soboty, tylko załatwimy coś za dzieci.
1: Bardzo dobrze.
2: Już się rodzi fajny pomysł
1: bardzo
2: na weekend.
1: Dobrze. Tak. A dzisiaj jeszcze w pracy o poranku, czy tak masz już troszkę
3: wolnego?
1: Nie,
3: dzisiaj mam i do soboty mam prosto dyżur z córką, bo żona z synem polecieli na trzydniowy wypad, więc...
2: Proszę.
1: Wy sobie fajnie ten czas układacie. Ja też chcę takie weekendy. Okej, słuchaj, mamy filmowe pytanie, ale to taka formalność będzie, mamy nadzieję,
2: jak
1: z Tomkiem.
2: Jak coś, to wołaj o pomoc, będziemy podpowiadać.
3: Okej, dobrze.
1: Pamiętasz taki film z Michelle Pfeiffer, która zagrała nauczycielkę angielskiego, trafiła do takiej klasy, gdzie była transbuntowana młodzież. No i pytanie, jaki nosił tytuł ten film? Mamy trzy podpowiedzi. A. Młode wilki. B. Młodzi gniewni. C. Piękni i młodzi.
2: Jak myślisz? Pamiętaj, że to była zbuntowana młodzież.
1: Tak.
2: I to byli ci, to wilki, to gniewni, czy piękni i młodzi?
1: Młode wilki, młodzi gniewni, piękni i młodzi. Ja już ci tak tutaj...
3: Czyżby odpowiedź B?
1: A czyżby? A czyż to czyżyk?
0: Radio Centrum.
1: No, próbowałeś nas tutaj, wiesz.
2: Trzymałeś nas w niepewności.
1: Dobra, ja odetchnęłam. Podwójna wejściówka na trzydniowy filmowy festiwal Młode Lwy w Kinie Centrum od 11 do 13 września jest twoja. Podwójna.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Odetchnąłeś.
2: To dzięki wielkie. Pozdrawiaj jeszcze w takim razie. Zostało nam kilka sekund. Wykorzystaj to.
3: Pozdrawiam żonę. Nie wiem, czy będzie słuchała, bo ciężko tam na pewno z zasięgiem, ale też pozdrawiam cały Chwaliszew i okolice Krotoszyna.
2: My również pozdrawiamy Krotoszyn, powiat, okolice. Fajnie, że jesteście z nami. I nie rozłączaj się jeszcze, za chwilę dowiesz się, w jaki sposób odebrać wejściówkę.
0: Sponsorem konkursu jest...
1: Kinocentrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
0: Radio Rano. Reklama.
4: Co zrobi przebojowa gosposia Nadia, gdy do domu niespodziewanie wracają pan i pani domu, ale każde z inną osobą towarzyszącą? Przekonajcie się sami. Na dużą scenę Kaliskiego Teatru powraca komediowy hit Pomoc domowa. Najbliższe spektakle 11, 12 i 13 września. Bilety teatr.kalisz.pl.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, włoszczyzna pęczek, nabój Oshi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
8: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
7: Od 11 do 13 września w Kinie Centrum trzy seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
7: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.
2: Bezrobocie większe niż w ubiegłym roku, o tym będziemy mówić już za chwilę w wiadomościach.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest 9.30 i sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Bezrobocie większe niż w ubiegłym roku. W tym serwisie także o wypadku na trasie Kalisz-Ostrów, a w sporcie zagrają z Potęgą.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bezrobotnych jest więcej niż w ubiegłym roku, przynajmniej w Kaliszu i powiecie kaliskim. Wzrost jest nieznaczny, ale pieniędzy na aktywizację jest za to mniej.
4: Mamy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 3208 osób. 1653 to są kobiety, 1555 to są mężczyźni. I była niższa o 34 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca lipca oraz większa o 334 osoby w porównaniu do poprzedniego roku. Wynika to również z tego, że my mamy środków mniej na aktywizację osób bezrobotnych i nie jesteśmy w stanie wykluczyć tych osób bezrobotnych, które no nie chcą pracować, a chcą tylko korzystać z zasiłków dla bezrobotnych.
2: Powiedział Radio Centrum Artur Szymczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Stopa bezrobocia dla powiatu kaliskiego wynosi obecnie 4,2%, a dla miasta Kalisza 4,6%.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku zdarzenia 3 samochodów osobowych, do którego doszło wczoraj po południu na wjeździe na obwodnicę Nowych Skalmierzyc od strony Kalisza. Na miejscu pracowało 5 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz policja.
5: Do zdarzenia doszło około godziny 12.30 na ulicy Inwestorskiej w Kaliszu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 63-letni mężczyzna kierujący Hyundaiem z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdem marki Mercedes, który jechał z przeciwnego kierunku. Siła uderzenia była na tyle duża, że auta uderzyły jeszcze w pojazd marki Bike. Jedna osoba kierujący Mercedesem, 36-latek, został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radio Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Całe zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy, a jego dokładne przyczyny i okoliczności będą badać teraz kaliscy policjanci pod nadzorem prokuratora. Po nieudanej inauguracji w Opolu czas na jeszcze większe wyzwanie. W sobotę o 18:00 we własnej hali piłkarze ręczni Rebut Kaper Ostrowi podejmą wicemistrza Polski i zdobywcę Superpucharu Polski Orlen Wisłę Płock.
6: Z drużyną z Płocka ostrowski zespół jeszcze nigdy w historii nie wygrał meczu w Superlidze. Teraz również nie będzie faworytem. Orlen Wisła rozpoczęła sezon od zdobycia Superpucharu Polski, pokonując w meczu o to trofeum mistrza kraju Industrię Kielce. W pierwszej kolejce rozgrywek ligowych nafciarze rozbili na wyjeździe ENTS Kwidzyn aż 46-19. Na początek rozgrywek Ligi Mistrzów przegrali w środę na wyjeździe z francuskim HBC Nantes 25-26. Do Ostrowa przyjadą po pewne 3 punkty. Rebut KPR Ostrowia na inaugurację w Opolu zagrała słabo. Zespół Kima Rasmussena chciałby jak najszybciej zdobyć pierwsze punkty, ale pokonanie wicemistrza Polski, Potęgi z Płocka, póki co nie jest realnym scenariuszem. Możemy być pewni, że biało-czerwone pasiaki w pierwszym meczu przed własną publicznością powalczą, ale czy sprawią niespodziankę? Przekonamy się o tym w sobotę od 18:00. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Twoje auto nadaje się tylko na złom i bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz. Salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz. Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski. Restauracja Aurora Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z o. Ostrów Wielkopolski.
12: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
0: Reklama.

0: Oj, będziemy teraz w daleką podróż się udawać.
1: I będziemy mówić o dużych pieniądzach, bo okazuje się, że władze Singapuru właśnie wdrażają program, w ramach którego, skąd my to znamy, nie byli pierwsi, będą płacić za narodziny dziecka.
0: No tylko troszkę może inne te kwoty są niż tutaj u nas proponowano.
1: Po pierwsze w dolarach.
0: Tak.
1: Po drugie w tysiącach.
0: Tak.
1: Po trzecie w dziesiątkach tysięcy.
0: A po czwarte, czy zadziała?
1: Od razu się człowiek zakochał, nie? 55 tysięcy dolarów za narodziny każdego dziecka proponują władze Singapuru, w którym to współczynnik jest już tak niski, że przypada co niecałe dziecko, że tak powiem, na parę. 0,8
0: to
1: dziecka.
0: Rzeczywiście jest ten współczynnik
1: To kiepsko.
0: Niski.
1: Tylko mamy w sumie to takie złe wiadomości dla władz Singapuru.
0: Popatrzcie, co u nas.
1: 500 nie pomogło, prawda? Jak to mówią panie? 500 nie pomogło, 800 nie pomogło, bo ludzie po prostu muszą chcieć się kochać, a z tym ostatnio problem. Dzień dobry. Radio Centrum.

0: wejdziemy na parkiet. Między innymi, żeby jeszcze pogratulować siatkarzom, ale to dopiero początek zmagań na Mistrzostwach Europy.
1: Póki co rozprawiliśmy się z Portugalią gładko i bezboleśnie i o tym będziemy mówić między innymi w wiadomościach.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
5: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZWN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
7: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Teraz 13 stopni, z 16 maksymalnie w regionie. Może pojawić się i 18 lokalnie. Wiatr słaby, umiarkowany z zachodu i południowego zachodu. Dzisiaj niewielkie zmiany ciśnienia. Barometr jest neutralny, bez opadów, chociaż zachmurzenie duże.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
5: 10.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Protest na kolei i wyrozumieli pasażerowie, od tego zaczniemy. Potem Ukraina i niespodziewana wizyta polskiego wicepremiera. Będzie też sport i łatwa wygrana naszych siatkarzy. Marcin Krzemiński. Blisko 85 godzin są już łącznie opóźnione pociągi w całym kraju. Od północy trwa protest maszynistów. Zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Domagają się od państwa poprawy bezpieczeństwa. Na wszystko to po tragedii w Sokolnikach Suchych. W środę na przejeździe pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Zginęła jedna osoba. Ciężko ranny został m.in. maszynista składu. W Krakowie zapytaliśmy pasażerów, co myślą o takiej w formie protestu.
7: Myślę, że on jest jak najbardziej zasadnym ze względu na to, jak dużo ostatnio było wypadków na tych torach kolejowych. Słuszny protest, no.
8: Ja popieram protest jak najbardziej. Całkiem rozsądnie wyglądają te opóźnienia na tym.
6: Protest maszynistów ma się zakończyć w południe, ale utrudnienia spowodowane akcją mogą potrwać nawet do jutra. Dziś też, ale w Warszawie protest pracowników inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Pracownicy obawiają się, że bez planu naprawczego zakład, który odpowiada m.in. za magazynowanie blisko połowy strategicznych rezerw ropy w Polsce, przejmie obcy kapitał. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier poinformował o niej osobiście w mediach społecznościowych. Program wizyty na razie nie jest znany. Ma ona być wyrazem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych. Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch poprzednich edycjach, pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegula 7-5-6-2. To było ich 14. spotkanie i już 10. wygrana Sabalenki. Białorusinka, przypomnę, walczy o trzeci z rzędu triumf w Nowym Jorku. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
9: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
10: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć.
9: Być może kolejny mecz to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał wczoraj do boju swoje największe gwiazdy. A czy jutro z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
6: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
3: My tu o rzucaniu wyzwania Polakom na parkiecie, a jakie mamy wyzwania od rana w piątek? No pewnie takie bardzo prozaiczne, żeby zrobić to, co trzeba zrobić.
5: Przetrwać
3: i potem
5: do weekendu.
3: Tak, no to spokojnie. Jak już jest piątek w kalendarzu, to właściwie sam poranek bardzo szybko mknie. Już 5 minut po godzinie 10. Mamy sporo muzyki, która wam na pewno umili czas. Także ten związany z zawodowymi sprawami. No i co tam jeszcze trzeba zrobić? No kawę może jeszcze o tej porze.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie E, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Wojciechem Michalikiem, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu, podsumujemy rok jego pracy w placówce. Zapytamy też o oddział urologiczny. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.
5: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: 17 minut po godzinie 10 trafił nam się kosmiczny temat i wielka okazja dla tych, którzy kochają filmy George'a Lucasa.
2: O tak, George Lucas 16 lat czekał na otwarcie swojego niezwykłego muzeum, które dodajmy finansował nawet. O proszę.
1: Ile wydał? $1 miliard.
2: Sam sobie zbudował muzeum.
1: No ale warto było. Futurystyczny budynek był inspirowany chmurami, więc możemy się tak poczuć, jakbyśmy szybowali w jakiejś przestrzeni kosmicznej. No co prawda, jeżeli chodzi o same Gwiezdne Wojny, to tam mały procent zajmie tych wszystkich atrakcji, ale atrakcji będzie co niemiara.
2: 30 galerii, ponad 1300 eksponatów obejmujących historię sztuki narracyjnej, malowidła jaskiniowe, komiksy i film oczywiście. Gwiezdne Wojny,
1: no
2: a jakże.
1: To wszystko już niedługo, bo okazuje się, że będzie po 16 latach tych przygotowań wielkie otwarcie jeszcze we wrześniu.
2: Jest tylko jeden problem, żeby to zobaczyć, trzeba jednak wybrać się do Los Angeles. Ale dla chcącego mówią nic trudnego.
1: I pewnie zapłacić jakąś kosmiczną kwotę za bilet wstępu. 22. To jest taki numer, który jest osiągalny. 22 września właśnie otwarcie oficjalne tego muzeum.
0: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 21 minut po 10, już o 10.30 kolejny odcinek publicystycznego cyklu Tak się mówi na naszej antenie.
2: A dziś gościem Łukasza Kosteckiego będzie dyrektor Kalickiego Szpitala, pan Wojciech Michalik, a będziemy rozmawiać oczywiście o jego roku pracy w placówce. Padną też pytania o oddział urologiczny i kilka innych ważnych kwestii.
1: 10.30.
3: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.
0: Radio Centrum i gramy.

0: Jest 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Michalik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam słuchaczy.
2: Panie dyrektorze, minął już ponad rok pana pracy na stanowisku dyrektora w kaliskim Okrąglaku. Jakby mógł pan tak w kilku słowach opisać, jaki to był rok?
3: Na pewno z jednym słowem mogę powiedzieć ciężki. Dużo niespodzianek. Ogromna ilość rzeczy do odtworzenia. Ogromna ilość spotkań. Pamiętam, że pierwsze 3 albo 4 miesiące to jak naliczyłem te spotkania, które były w grafiku u pani sekretarki, to ponad 300 było spotkań w miesiącu. To był ogrom rozmów, koncepcji, wysłuchania wszystkich stron. No, było co robić, było co robić. Nie ukrywam, dzisiaj może jest trochę mniej, ale te takie najważniejsze rzeczy postarałem się, żeby w ciągu roku zostały zakończone.
2: Ten rok był też ciężki, troszeczkę o tym rozmawialiśmy przed naszym wejściem na antenę. I mówimy tutaj o kwestiach finansowych, bo pod koniec sierpnia jeden z radnych sejmików województwa wielkopolskiego ujawnił na przykład listę 16 lekarzy, którzy w ubiegłym roku zarobili niespełna 28 milionów złotych, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi strata na zakończenie 2025 roku. No i co, między tymi danymi jest jakaś korelacja w ogóle? Jak to wygląda?
3: Jeżeli zacznijmy od tego, że strata na koniec roku składa się z różnych elementów. No bardzo proszę nie przekładać tego jeden do jednego, bo na tej liście tych 16 osób oczywiście znajdują się już lekarze, którzy nie współpracują ze szpitalem, ale to nie była sztuka wziąć i rozwiązać stosunek pracy z jednym czy z drugim lekarzem, czy trzecim, bo ci pacjenci przychodzą do szpitala, ktoś musi ich przyjąć. W sytuacji ograniczonej ilości specjalistów moim działaniem miało być zachowanie obsługi pacjenta, a w międzyczasie trzeba było poszukać tych lekarzy, którzy wejdą w ich miejsca i zaczną na jeszcze wyższym, w mojej ocenie, poziomie obsługiwać pacjentów, bo dam taki przykład, słynna sprawa naszej ginekologii, dam na przykładzie wzrost ilości porodów. Średnio teraz miesięcznie mamy około 70 porodów, a rok temu było ich 32-35, więc mamy znaczącą poprawę. To nie jest tak, że przychodzi lekarz, odchodzi lekarz X, a przychodzi lekarz Y i nagle w ciągu jednego dnia dokonujemy zmian. Musimy poczekać na zmianę trybu pracy. To nie jest pojedynczy pracownik, tylko zespoły. Ja staram się dokonywać zmian zespołowo, a nie pojedynczych, indywidualnych aspiracji poszczególnych ludzi.
2: No bo wspominał pan też, że tak naprawdę ci lekarze to głównie zarabiają dla szpitala.
3: Tak, jeżeli wracając do tych 16 osób, to tak, tam na tej liście są lekarze w dużej mierze oddziału kardiologicznego. To chciałbym jedną rzecz powiedzieć, że dam przykład. Jak każdy człowiek, lekarz ma prawo do urlopu i chciałbym, żeby ten jeden czy drugi lekarz był wypoczęty, to przez na takim przykładzie mogę dać, lekarz, który wziął urlop na 2 tygodnie, wartość kontraktu, czyli przychodu, która nie została przez niego zrealizowana, ma wyjątkowe umiejętności, spadła w jednym

0: Kaliszu i dzięki tym zyskom uzyskiwanym w szpitalu potrafię zabezpieczyć funkcjonowanie innych oddziałów, które no niestety poprzez funkcjonowanie i wycenę NFZ-u nie są w stanie się zbilansować, aczkolwiek nie lubię tego słowa, ale no wyjść na tak zwane zero. Dam przykład, czy to od lat ginekologia i położnictwo, aczkolwiek można tam zredukować trochę, więcej niż trochę kosztów, ale chirurgia ogólna, czy oddziały nefrologii, czy oddziały jakieś takie laryngologii, które no niestety szpitalowi nie przynoszą zysków, a ograniczenie udzielania świadczeń raczej mieszkańców by nie ucieszyło, tak jak w przedmiocie urologii, o której mam nadzieję, że będziemy też rozmawiać.
1: No będziemy rozmawiać, to skoro już ten temat padł, no to właśnie, co z tą urologią? Ona miała być zawieszona tylko do końca maja, potem się okazało, że do końca lipca, teraz teoretycznie do końca października. Dlaczego?
0: Tak jak pozwoliłem sobie wspomnieć o urologii, urologia no, to jest taki proces inwestycyjny wychodzący ponad obecne funkcjonowanie. Zacznijmy od tego, że cały proces inwestycyjny nie opiera się na tym, że weźmie pan murarz czy jakaś firma i zacznie zbijać płytki albo będziemy kleić nową wykładzinę, tylko proces inwestycyjny polega na całym uzgodnieniu, czyli wszystkie plany, projekty, akceptacje, później przesłanie tych akceptacji do podmiotów, które zezwalają na wydatkowanie środków publicznych, czyli muszę wystąpić do takiego systemu, to się ładnie nazywa JOWISZ, o ocenę celowości inwestycji. Ta ocena celowości musi być pozytywna. To trafia do Urzędu Wojewódzkiego, do NFZ-u, uzgodnienia. Później, jeżeli chcę coś kupić do tej urologii, muszę znaleźć co najmniej 3 wyceny do każdego urządzenia, przeprowadzić postępowanie, a sam proces inwestycyjny typu, że zmienimy drzwi, okno i płytki, to proszę mi wierzyć, to już jest drobiazg w stosunku do całej papierologii i procesu. I na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że my jesteśmy już po wszystkich tych aspektach projektowo planistycznych, przystępujemy do przetargu. 18 września ogłaszamy przetarg. Planujemy, że te usługi budowlane są w stanie nam zejść. Przyjmijmy, jeżeli nie będzie znów jakiś tam odwołań do końca października. Jeżeli nie będzie nic, żadnego problemu, najwyżej może to ewentualnie się przesunąć, że jakiś tam dostawca powie, że nie jest w stanie dostarczyć pewnego sprzętu, no to będziemy próbowali jeszcze go przesunąć, ale jesteśmy już zdecydowanie dużo bliżej niż dalej. To jest jedna rzecz, a dam na przykładzie tej urologii, że występujemy o sprzęt, jakim jest robot Da Vinci. On kosztuje 22 miliony złotych. Proszę mi wierzyć, taką wewnętrzną ambicję mam, żeby sprowadzić do szpitala w Kaliszu najnowszy zespół robotyczny. Oczywiście przeprowadzaliśmy różnego rodzaju testy, różnych innych systemów, ale na dzień dzisiejszy nastawiamy się na najnowszy i najlepszy według naszej oceny zespół robotyczny. Myślę, że ci pacjenci z zakresu urologii, a to 90% zabiegów urologicznych dzisiaj się wykonuje robotycznie. I w przypadku innych zakresów ginekologii czy chirurgii ogólnej, no, będziecie Państwo zadowoleni, ale proszę jeszcze trochę o cierpliwości. To są ogromne pieniądze, ale przesuwamy proces medyczny naprawdę do XXI wieku.
1: No to zapytamy, jeżeli chodzi o te pieniądze, to co z NFZ-em, bo to pieniądze z NFZ-u też gdzieś wiszą.
0: Padło takie stwierdzenie, nie pamiętam dokładnie kiedy, jednego z radnych wojewódzkich, że mam tam 20 ileś milionów zobowiązań wymagalnych. Tak, potwierdzam to, ale chciałbym nadmienić, że nie ma tam kwoty 12 milionów nadwykonań, które wykonał szpital, a fundusz niestety nie zapłacił. No, zazwyczaj to pacjent jest chory i my jako szpital musimy rozwiązać problem, ale teraz problemy finansowe z NFZ-em, czyli nie ma jakiejś takiej

0: sumienności albo jakby systematyki przekazywania środków, bo może systematyki, a nie tyle sumienności, systematyki, bo przedtem środki finansowe można było gdzieś zaplanować średnio co kwartał, ale na dzień dzisiejszy te terminy się zaczynają rozjeżdżać nam jako świadczeniodawcom i no i nie ukrywajmy, placówki dostają zadyszki, ale nikt państwa jako pacjentów nie odsyła. Ja sobie nie pozwolę, żeby jakiegokolwiek pacjenta potrzebującego odesłać do innego szpitala, więc przyjmujemy wszystkich. Biorę pełną odpowiedzialność za przyjmowanie pacjentów, a pieniądze w jakiejś tam konsekwencji i tak odzyskamy z NFZ-u. Zatem jeżeli mamy nawet 20 milionów zobowiązań wymagalnych, a 12 nam wisi fundusz, no to zostaje nam 8. A chciałbym nadmienić, że jak przychodziłem do szpitala, to na dzień dobry miałem 41, więc myślę, że chyba jeszcze tragedii nie ma. Oczywiście to jest duże ryzyko płynnościowe, no ale jako zespół, administracja, pracownicy musimy dbać o to, żebyśmy wyszli. Plan założony jest na to, żebyśmy wyszli w ciągu 3 lat obronną ręką z tej całej sytuacji. No trzeba posprzątać, pozamiątać i wyjdziemy na prosto.
1: Gdzieś tam chyba jeszcze wiszą te zobowiązania wobec personelu medycznego, które gdzieś tam też były, wisiały w związku z na przykład ze złymi umowami.
0: Tak, wiszą. Teraz przygotowujemy się na wypłatę, przyjmijmy to drugiej raty, ale to już jest jakby czwarta, bo połowę wypłaciliśmy i tą połówkę rozdzieliliśmy na 2 lata, czyli na ten rok i następne. Według wstępnych obliczeń naszych potrzebujemy około 5 600 000 na wypłatę netto dla tego personelu. Pozostałe koszty typu ZUS-u, podatki, no to już są jakby pochodne i teraz musimy wiedzieć, w którym momencie każdy pracownik gdzieś tam wpada w jakieś progi, nie progi, to liczymy. Według tej informacji, które posiadam z NFZ-u, które już wcześniej, bo to nie jest tak, że czekam, aż ktoś mnie poinformuje, pojechałem do urzędu, przepraszam, do NFZ-u, do Poznania, powinniśmy się wyrobić z terminem i powinniśmy wypłacić wszystko w terminie.
1: No to jest chyba świetna informacja, ale no jest jeszcze jedna rzecz.
0: Ja powiem tak, jak będę miał pieniądze na koncie, to będę w ten czas szczęśliwy. Nie lubię fantazjować w zakresie pieniędzy, nie wydaję pieniędzy, zanim jeszcze ich nie dostałem.
1: No ale dużym obciążeniem jest chyba też koszty obecnie utrzymania całego szpitala jako samej placówki per se, na przykład, nie wiem, prąd i tak dalej. A skoro już o prądzie mowa, to jak tam fotowoltaika?
0: Działa. Nie ukrywam, że początek roku nas nie rozpieszczał pod względem pogody, ale okresy później słoneczne, bo to nie mówimy o temperaturze, tylko o okresach słonecznych, dały efekty. No, chciałbym tutaj dać też sprostowanie, że nic się nie dzieje, bynajmniej dzieje się, bo jako dyrektor oddałem sprawę do sądu za oddanie farmy fotowoltaicznej do użytkowania przez szpital. Sprawę oddałem do sądu. Wartość przedmiotu sporu jest 1 800 000, przyjmijmy 50 tysięcy. Firma, która wykonywała, i oczekuję na rozstrzygnięcie sądowe. No, obliczyliśmy to w oparciu o utratę korzyści, jaką jakby farma działała w wyznaczonym terminie w stosunku do poprzednich miesięcy. Zrobiliśmy średnio i w ten sposób przeliczyliśmy to.
1: I to jest postępowanie cywilne.
0: Jest to postępowanie cywilne. Sąd zważył to postępowanie, odstąpił od postępowania nakazowego i przekazał do rozpatrzenia w trybie cywilnym. Temat ten, nie ukrywam, nawet tydzień temu mi zrelacjonował radca prawny, który to prowadzi postępowanie.
1: No to co, na ten kolejny rok, to czego panu życzyć, panie dyrektorze?
0: Cierpliwości.
1: I zdrowia.
0: Cierpliwości. Ja tutaj chciałbym podziękować personelowi, bo szeroko pojętemu i lekarzom, i pielęgniarkom, i każdemu pracownikowi, bo walczymy o utrzymanie tego szpitala. To nie jest tylko praca jednej czy dwóch osób, ale wszyscy się starają funkcjonować. Jesteśmy w trakcie wymiany, jakby to nie powiedzieć, personelu. Nie ukrywam, że mierzę się co miesiąc z jakimiś tam problemami personalnymi. Najczęściej to są przypadki no, demograficzne, no bo tutaj nic nie jestem w stanie zrobić. Pracownicy są po pierwsze wieloletni, mają ileś tam lat i mają prawo też do odejścia na emeryturę, ale zastępowalność pokoleń jest dosyć ciężka. Szczególnie chciałbym poprosić o tą cierpliwość w stosunku do lekarzy. Bo taki na przykład tej laryngologii, to jest taki wzorowy przykład, że mam dwóch młodych lekarzy, którzy się specjalizują, ale dwóch starszych panów doktorów, którzy starają się przekazać tą wiedzę i swoją doświadczenie, ale jeżeli jakikolwiek by jeden z nich zachoruje, to nagle się robi problem, więc na takich oddziałach jak laryngologii mam dużo, dużo więcej. Tutaj myślę, że nie ma czasu na tyle, żebym to wszystko przedstawił, ale proszę Państwa jako mieszkańców i pacjentów o cierpliwość, bo staramy się naprawdę z wszystkich stron i z wszystkich sił, próbujemy na wszystkie możliwe sposoby pozyskać lekarzy. Lekarza nie kupimy jak rzecz dosyć prostą w jakimś markecie spożywczym, że pójdziemy, otworzymy lodówkę i ściągniemy z półki. To jest wieloletnia próba, a nie mówiąc o tym, że kogoś musimy ściągnąć z innego miasta, który przykładowo mieszka, ma rodzinę, ma dom, te dzieci tam chodzą do szkół, do jakichś innych rzeczy, no to jest, proszę mi wierzyć, ogromny wysiłek. Dam przykład. Na jednym oddziale z neurochirurgii negocjowałem kilkanaście razy do godziny 23 z lekarzami. Nikt tego nie zauważył, ale zmieniła się kadra w oddziale neurochirurgicznym i teraz posiadam spokojnie ilość specjalistów i to najważniejsze w takim najlepszym okresie, czyli 37 do 45 i potrafią robić chłopaki cuda, więc tylko cierpliwość.
1: No to jeszcze życzymy zdrowia i siły. W takim razie moim i Państwa gościem był pan Wojciech Michalik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: A do rozmowy będziecie mogli wrócić wkrótce na facebookowym profilu Radio Centrum i na RCFM w zakładce podcasty.
2: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.

0: 6 minut pozostało do godziny 11 w twoje oczy. No tak, można sobie patrzeć w oczy od rana. My przyjrzymy się jeszcze temu, co ważne dla tych, którzy egzaminy maturalne zdawali.
1: Bo mamy już pełne wyniki tegorocznych matur, ba są znane także terminy dla tych, którzy będą co nieco tam jeszcze, tak, poprawiać?
0: A są te już sesje poprawkowe sierpniowe zaliczone do tych wyników, więc sprawdzimy, jak to wszystko wypadło.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Do 11, a?
1: A po 11 Damian Klimiński zapewni wam dużą porcję dobrej muzyki, która będzie was prowadzić do weekendu.
0: I dobre towarzystwo oczywiście za sterami. My dziękujemy, do usłyszenia, pa, pa.
3: Reklama.
4: Co zrobi przebojowa gosposia Nadia, gdy do domu niespodziewanie wracają pan i pani domu, ale każde z inną osobą towarzyszącą? Przekonajcie się sami. Na dużą scenę Kaliskiego Teatru powraca komediowy hit Pomoc domowa. Najbliższe spektakle 11, 12 i 13 września. Bilety teatr.kalisz.pl.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Dziś zdecydowanie czuć jesień, która już jest na bardzo bliskim horyzoncie. Chłodno. Na termometrach w tej chwili mamy w okolicach 9-10 stopni. Maksymalna temperatura na dzisiaj ma wynieść 17 stopni, więc trochę chłodno faktycznie i sporo chmur. Ale bez opadów. Ze słabym wiatrem z południowego wschodu. Ciśnienie teraz 1022 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Tysiące minut opóźnieni, jeszcze godzinę potrwa protest na kolei. Mija ćwierć wieku od ataku na World Trade Center. Są pełne wyniki tegorocznych matur. Marcin Krzemiński. O ponad 5 tysięcy minut były rano opóźnione pociągi w Polsce. Trwa protest maszynistów. Zwalniają przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. To apel do rządzących o zajęcie się bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych. Czarę goryczy przelała katastrofa kolejowa koło Przycuchy na Mazowszu. Pasażerowie dziś na ogół wyrozumieli, choć protest na pewno nie ułatwia im życia.
6: Raczej jadę do Warszawy i muszę zmienić bilet na Pętolino, bo jest godzina opóźnienia.
7: Na razie 20 minut do Kędzierzyna.
8: Pociąg opóźniony o godzinę.
9: Skąd dokąd?
8: No z Katowic do Warszawy.
10: Przyjechałem teraz tutaj z Rudy Śląskiej, to był opóźniony mój pociąg 17 minut.
5: Mówią pasażerowie na dworcu w Katowicach. Protest potrwa jeszcze godzinę, ale jego skutki mogą być odczuwalne nawet do jutra. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej 90 na moście nad Wisłą pod Kwidzynem. Jedno z aut to radiowóz. Jak przekazują strażacy, 4 osoby zostały poszkodowane. Przejazd przez most między miejscowościami Jeleń i Baldram jest w tej chwili zablokowany. Na miejscu trwa akcja służb. To był atak, który zmienił wszystko. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. Terroryści Al-Kaidy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w charakterystyczne wieże na Manhattanie. Oba 110-piętrowe budynki zawaliły się w ciągu niespełna 2 godzin. Cezary Jaszczyk.
11: W zamachach z 11 września zginęło dokładnie 2977 osób. 8 z nich było polskiego pochodzenia. Tej tragedii nie da się zapomnieć, wspominają mieszkańcy Nowego Jorku. To nadal szok. Trudno w to uwierzyć. Wydaje mi się, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nigdy o tym nie zapomnimy. Każda rocznica to duże wydarzenie w Nowym Jorku. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich, członków swoich rodzin. Nowy Jork, jak co roku, upamiętnia ofiary zamachu. Główna ceremonia zacznie się około 14:30 polskiego czasu.
5: Dodam, że 3 z porwanych samolotów uderzył w Pentagon w Waszyngtonie. 4, który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i otrzymało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników niespełna 80%. Zmarła Barbara Tokarska-Jola, uczestniczka Powstania Warszawskiego. W trakcie zrywu służyła na Mokotowie jako sanitariuszka. Kilka tygodni temu skończyła 102 lata. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samo południe, druga w październiku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po 11. Damian Klimiński, cześć, dzień dobry. Fajna dzisiaj informacja na sam początek jest taka, że mamy piąteczek, a więc weekend przed nami, a w głośnikach już zespół Pektus.

0: Reklama.
1: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku Gosit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, Włoszczyzna Pęczek, Nabój Osi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.

Prawie 40 lat temu premierę miał właśnie ten film Dirty Dancing, a przeboje towarzyszą nam do dziś i wciąż bawią nie trącą myszką w żadnym stopniu. Dzisiaj 11 września w kalendarzu. Dzisiaj w gronie solenizantów mamy Emiliana, Feliksa, Jacka, Jana, Piotra i Wincentego i was wszystkich solenizantów bardzo gorąco pozdrawiamy, a w głośnikach już

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882 174 173. www.matusiakzlom.pl.
2: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Co dalej, jeśli chodzi o byłego wiceprezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Mikołaja K? Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o 11.30.

0: To tak na małe rozgrzanie przy tej dzisiejszej pogodzie ten utwór. Afryka i Toto w głośnikach na antenie Radia Centrum. Na zegarach w tej chwili mamy 11:30, a w studiu przy mikrofonie jest Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były wiceprezydent jednak trafi do więzienia. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o awanturze wokół stanowiska rektora i rajdzie zabytkowych samochodów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Były wiceprezydent Ostrowa Mikołaj K. może jednak trafić do więzienia. Sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy decyzję Sądu Okręgowego w Kaliszu o zarządzeniu wykonania kary 1 roku pozbawienia wolności.
4: Najnowsze postanowienie sądu dotyczy sprawy związanej z wykonaniem prawomocnego wyroku za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków z czasów, gdy Mikołaj K. był wiceburmistrzem Jarocina. W listopadzie ubiegłego roku sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał wyrok więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz 2-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z gospodarowaniem mieniem państwowym i samorządowym oraz stanowisk w określonych spółkach prawa handlowego. Po uprawomocnieniu się wyroku Mikołaj K. zrezygnował z funkcji zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, ale niedługo później został społecznym pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw rozwoju. Funkcja ta nie była wynagradzana z budżetu miasta. Po ostrej krytyce ze strony opozycji zrezygnował ze współpracy z miastem. W maju tego roku Sąd Okręgowy w Kaliszu z urzędu przeprowadził postępowanie wykonawcze i zarządził wykonanie zawieszonej kary 1 roku pozbawienia wolności. Mikołaj K. nie zgodził się z tą decyzją i wniósł zażalenie. Wskazywał przy tym na opinie prawne, z których miało wynikać, że zakaz orzeczony przez sąd nie obejmował jego działalności prowadzonej na podstawie umów, ponieważ nie zajmował stanowisk zarządzających, a świadczył jedynie usługi doradcze. Sąd apelacyjny w Łodzi rozpatrzył zażalenie na posiedzeniu niejawnym. Przewodniczący 2 Wydziału Karnego poinformował, że zaskarżone postanowienie zostało utrzymane. Oznacza to, że wcześniejsza decyzja o wykonaniu kary 1 roku pozbawienia wolności pozostaje w mocy. Dokładne uzasadnienie wyroku w Łodzi nie zostało dotąd upublicznione. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Interwencja policji i przepychanki. Tak wygląda wymiana rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z kampusem w kaliskim Szczypiornie. Odwołany poprzedni rektor, wywodzący się z kaliskich struktur Solidarnej Polski, Michał Sopiński, nie chce przyjąć do wiadomości zmian. W czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Więcej na ten temat na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W niedzielę 13 września miłośnicy zabytkowej motoryzacji spotkają się w Gołchowie na finale 18 rajdu pojazdów zabytkowych. Tym razem meta imprezy, która w poprzednich edycjach najczęściej znajdowała się w Dobrzycy, została wyznaczona w Ośrodku Kultury Leśnej.
5: Start rajdu zaplanowano na godzinę 10:30 przed Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Stąd uczestnicy rajdu pojadą do Pleszewa, gdzie pomiędzy 13 a 14:30 będą swoje pojazdy prezentować na rynku. Finał 18 rajdu pojazdów zabytkowych odbędzie się o godzinie 15 na parkingu za Domem Pracy Twórczej w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Tam będzie można podziwiać najpiękniejsze klasyczne samochody, ale też uczestniczyć w uroczystym zakończeniu i wręczeniu pucharów. Wybór Gołuchowa nie jest przypadkowy. To miejsce stworzone w drugiej połowie XIX wieku przez rodzinę Czartoryskich, a tegoroczna trasa rajdu prowadzi właśnie leśnymi szlakami historii naszego regionu. Wydarzenie będzie również okazją do przybliżenia działalności Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, który zajmuje się ochroną, prezentacją i popularyzacją materialnego dziedzictwa historycznego związanego z leśnictwem. Organizatorzy przypominają, że w dniu rajdu parking będzie zamknięty dla turystów do godziny 18. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Piłkarze KKS-u Kalisz wracają na własny stadion. Jutro w meczu 8. kolejki Betclic 3. ligi KKS Kalisz podejmie w D Świecie. To wymagający rywal, który po 4 zwycięstwach z rzędu, aktualnie z dorobkiem 17 punktów, jest wiceliderem tabeli. Tymczasem podopieczni Artura Derbina mają na koncie 12 punktów i zajmują 6. miejsce w zestawieniu. Początek sobotniego meczu na stadionie Przyłódzkiej zaplanowano o 16:00, a kasy biletowe zostaną otwarte 2 godziny wcześniej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do południa.

0: swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.

0: Acer. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna, duże centrum kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski, kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz. Więcej na www.cks.kalisz.pl. Reklama. I gra muzyka.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: A teraz wielki, wielki hit od grupy Aerosmith, za którym stoi w sumie bardzo ciekawa anegdota. No jak wiadomo, w tym świecie rockmenów lat 80. wszyscy nosili długie włosy, często tlenione, blond loki. No i kiedy to muzycy zespołu Aerosmith wpadli do jednego z barów, mieli się spotkać z wokalistą zespołu Motley Crue, no i podbili do niego, mówiąc kolokwialnie, który myśleli, że siedzi tyłem. Okazało się, że nie, to jest całkiem elegancka pani, a nie żaden wokalista rockowego zespołu. No i stąd też i tytuł tego przeboju, Dude, czyli Looks Like a Lady, rok 87 i wielki hit Aerosmith.

0: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy. Dzisiaj Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Co zrobi przebojowa gosposia Nadia, gdy do domu niespodziewanie wracają pan i pani domu, ale każde z inną osobą towarzyszącą? Przekonajcie się sami. Na dużą scenę Kaliskiego Teatru powraca komediowy hit Pomoc domowa. Najbliższe spektakle 11, 12 i 13 września. Bilety teatr.kalisz.pl.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Protest maszynistów właśnie dobiega końca, ale opóźnienie, jeśli chodzi o pociągi, jeszcze przez jakiś czas zostanie, nawet do jutra. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 12. Hello.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski póki co skromne 11 stopni, więc dość chłodno, ale nieco cieplej zrobi się już niebawem, bo do 17 stopni temperatura maksymalnie ma dzisiaj wzrosnąć w regionie południowej Wielkopolski. Dzień z przewagą chmur, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym ze wschodu, ciśnienie 1022 hektopaskala.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy. I jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
6: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
7: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
8: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
5: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Paweł Kasprzak.
9: To znaczy mamy ten obraz, który powinien być po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
5: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić jadąc osobówką 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z 3 bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
10: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
5: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.
2: Kursy walut.
3: Euro w tej chwili 4,32 zł, dolar amerykański 3,72 zł, frank szwajcarski to teraz 4,57 zł, a średni kurs funta brytyjskiego wynosi 5,04 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: I przy takich oto bardzo przyjemnych, synpopowych, kojących dźwiękach z lat 80. mija nam już piątkowe popołudnie. Zbliżamy się w kierunku weekendu, ale także i jesieni.
1: Warto się wybrać.
0: A skoro jesień, no to tradycyjnie jesień organowa w Chełmcach. To już 11. Międzynarodowy Festiwal Organowy. Jesień organowa Chełmce 2026. Startuje lada moment. Organizatorzy zaplanowali łącznie 3 koncerty oraz wydarzenia towarzyszące, jakim będzie m.in. edukacyjny koncert z organami w roli głównej. Kiedy pierwsze z wydarzeń? Już w najbliższą niedzielę, już 13 września o godzinie 17.15. Dominik Bittner, świetny baryton, i do tego jeszcze na organach Michał Markuszewski. A co w programie? Między innymi wielkie przeboje Mozarta, Schuberta oraz między innymi także improwizacje. Pełen harmonogram znajdziecie na naszej radiowej stronie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: jabłka, włoszczyzna pęczek, nabój Oshi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Po raz kolejny poszukiwania największej wielkopolskiej pyry. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza właśnie rozpoczęcie 6. edycji konkursu na największą pyrę. I o tym też posłuchamy więcej niebawem, bo kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu o godzinie 12.30.

0: To John Bon Jovi na antenie Radia Centrum, na zegarach w tej chwili już 12:30, a w studio przy mikrofonie Kasia Kurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Po raz kolejny poszukają największej pyry. W tym serwisie także o jesiennym festiwalu w Antoninie i zmaganiach kaliskich szczypiornistów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przed nami kolejna edycja Wielkopolskiego Święta Pyry. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił rozpoczęcie 6. edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Konkurs czerpiący z dziedzictwa i tradycji cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców z całej Wielkopolski.
3: Zachęcam koła gospodyń wiejskich do udziału w tym konkursie oraz wszystkich tych, którzy chcą przyjść i zważyć największego ziemniaka. Będą atrakcyjne nagrody. Myślę, że akurat w ten sposób możemy promować ziemniaka, który jest nierozłącznie związany z Wielkopolską. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, ale również zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu w Sieroszewicach.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Organizatorzy czekają na zgłoszenia konkursowe do 2 października. Rywalizacja ziemniaków odbędzie się w 2 kategoriach. Na największą potrawę z pyry, na najlepszą potrawę z pyry, ta konkurencja skierowana jest do kół gospodyń wiejskich, oraz na największą wielkopolską pyrę, których ważenie odbędzie się podczas finału wydarzenia, czyli w sobotę 10 października w Sieroszewicach.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Antonin po raz kolejny rozbrzmiewać będzie piękną muzyką w mistrzowskim wykonaniu. Przed nami 45. edycja festiwalu Chopin w barwach jesieni, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystąpią wirtuozi muzyki Chopina z całego świata.
4: Mamy piękną klamrę kompozycyjną, jeśli chodzi o program, ponieważ pierwszy recital i ostatni recital tego programu to są stricte recitale chopinowskie w wykonaniu laureatów i uczestników finalistów konkursu chopinowskiego, tego najświeższego z tamtego roku. I rozpocznie młodziutka, niesamowita Chinka Tian Yaoliu. Zakończy cały festiwal Dawid Krikuli, Gruzin. A w środku tego programu mamy koncert kameralny, mamy recital wokalny, mamy niezmiennie Chopin w aksamicie nocy.
2: Powiedziała Radio Centrum Alicja Felisiak z działu artystycznego Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Renoma festiwalu i jego waga sprawiają, że organizatorzy co roku starają się, by zaskoczyć i usatysfakcjonować publiczność.
5: Zdecydowanie ta publiczność jest w dużej mierze taka stała, taka, która pilnuje tego, żeby znaleźć się na widowni Pałacu w Antoninie. Organizacyjnie to także jest bardzo trudne, bo pałac jest kameralny, także może zmieścić określoną liczbę osób. To wszystko powoduje, że atmosfera tego festiwalu, właściwie takiego spotkania muzycznego i widowni jest wyjątkowa. I pamiętajmy też, że staramy się też ubogacać jakby ten program innymi dziedzinami sztuki. W tym roku mamy 3 wystawy.
2: Powiedział Radio Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Festiwal poprzedzi prolog, który odbędzie się już w tę niedzielę, 13 września o godzinie 18 w Zespole Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim w wykonaniu uczniów, pedagogów i zespołów szkół muzycznych miasta i regionu. W Antoninie wydarzenie odbędzie się w dniach od 17 do 20 września. Partnerem medialnym jest Radio Centrum, a pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej www.rc.fm. Dla zawodników Netland MKS Kalisz to intensywny początek sezonu. Oprócz meczów ligowych pierwszy raz w historii zagrają w Pucharze Europy. Ich przeciwnikiem będzie dobrze im znany Handball Brno, z którym szczypiorniści z Kalisza w ubiegłym roku zmierzyli się w czasie turnieju o Puchar Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. W tym roku spotkali się na turnieju przygotowawczym do sezonu w Legionowie. Nie zagrali jednak przeciwko sobie meczu. W rundzie pierwszej Pucharu Europy zespoły grają 2 mecze. Pierwszy odbędzie się jutro o 18 w arenie, drugi w Brnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 13.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia oko.

0: Piątek, piąteczek, więc to także bardzo dobry dzień dla wszystkich fanów muzyki i listy przebojów Radia Centrum Top 30. Przypomnę, że tradycyjnie dzisiaj po godzinie 20 na naszej antenie najnowsze notowanie, które tradycyjnie rozpoczniemy od listy propozycji do listy przebojów, a później już listy 30 waszym zdaniem najlepszych obecnie przebojów. To, jakie utwory z propozycji trafiają na samą listę i jakie miejsce na tej liście zajmują, zależy tylko i wyłącznie od was i dzisiaj wszystko stanie się jasne. A teraz już w głośnikach Marisa z piosenką Będzie Pięknie i to jest właśnie jeden z tych utworów, który przez jakiś czas czekał w propozycjach, a dzisiaj, kto wie, może znajdzie się w 30 tych właściwych, najlepszych przebojów waszym zdaniem. Wszystko okaże się po godzinie 20.
1: Top 30 i gra muzyka.

y gran música.

0: Wielkie, wielkie brawa oczywiście. The Art Company, wielki ponadczasowy przebój. Suzana za nami, a co przed nami?
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Informacje z Polski i ze świata, w nich m.in. temat, o którym kierowcy absolutnie słuchać nie chcą, no bo chodzi o ceny paliw oczywiście. Będzie także m.in. o utrudnieniach na kolei. Szczegóły już za moment.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Syrwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Reklama.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski teraz w okolicach 16 stopni i to już prawie temperatura maksymalna na dzisiaj, więc znacznie chłodniej niż w tych ostatnich dniach, kiedy no, można było poczuć, że lato w sumie formalnie wciąż trwa. Dzisiaj sporo chmur, dzisiaj także słaby wiatr wiejący z południowego wschodu, a ciśnienie na poziomie 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Nawet do jutra potrwają utrudnienia na kolei w całym kraju. Paliwo droższe niż przed tygodniem, najtrudniej mają kierowcy diesli. Warto badać, zanim wystąpią objawy. Lekarze zachęcają do profilaktyki u najmłodszych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi wciąż opóźnione, ale już wracają do normalnego funkcjonowania. To jednak potrwa, bo od rana maszyniści w ramach protestu zwalniali przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę, co doprowadziło do wielogodzinnych opóźnień na całej krajowej sieci kolejowej. To nie był strajk, tylko wykorzystywanie kodeksu pracy, zaznacza prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, dziękując pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział.
7: W niektórych przypadkach byli zastraszani, że namawiano ich do tego, żeby zlekceważono ten apel. Oni do tych działań przystąpili w duchu odpowiedzialności.
6: Skutki protestu odczuwalne mogą być jeszcze przez kilka godzin na kolei, miejscami nawet do jutra. Maszyniści zaprotestowali bezpośrednio w związku z tragicznym wypadkiem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista ma ciężkie obrażenia. Maszyniści liczą teraz na szybką reakcję rządu i zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Kierowcy samochodów z silnikiem diesla mają coraz więcej powodów do niepokoju. Średnia cena oleju napędowego osiągnęła już rekordowe 8,75 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio 7,89 zł, czyli o 26 groszy więcej niż tydzień wcześniej. Pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń potwierdzono w gminie Tyszowce na Lubelszczyźnie. Służby już reagują, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jak mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii, ważne są odpowiednie warunki sanitarne.
8: Powinny być stosowane maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarskich. Należy używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. W każdym niepokojącym przypadku należy niezwłocznie informować najlepiej właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
6: Od początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF w gospodarstwach. Trzeba było wybić ponad 30 tysięcy świń, najwięcej na północy i wschodzie Polski. Reformy wynagrodzeń medyków chce Ministerstwo Zdrowia. W przygotowanych 3 projektach ustaw, które trafiły już do dalszych prac, resort zdrowia przewidział wprowadzenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy, ograniczenia pracy do 2 etatów oraz jawne konkursy na świadczenia zdrowotne. Według założeń placówki medyczne będą miały rok na dostosowanie obowiązujących umów do nowych zasad. Lekarze zachęcają tymczasem do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o Zdrowy Start.
9: Czujność rodzicielska to na pewno tak. Iwona Wolewicz-Planutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii tego szpitala. Na każdym etapie życia jest taka opcja, że ktoś może coś zauważyć i zwrócić na to uwagę.
10: Dowiedziałyśmy się od pani doktor, bo byłyśmy na wizycie neurologicznej.
11: Cukier, wzrost, waga.
10: Mało kiedy dbamy właśnie o swoje zdrowie. A tutaj jest właśnie, że można po prostu iść i o siebie zadbać. Bo niby nam się wydaje rzeczywiście, że dzieciom nic nie dolega z zewnątrz, a nie w rzeczywistości tak jest, bo dolega coś w środku, tak?
6: Ważne są też regularne wizyty u stomatologa już od chwili pojawienia się pierwszego zęba oraz kontrola wzroku i słuchu przed pójściem do przedszkola czy szkoły.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4,5 minuty po godzinie 13:00.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Reklama.

0: Fanów motoryzacji na pewno nie trzeba przekonywać do tego, że zabytkowe pojazdy mają w sobie coś wyjątkowego, mają w sobie coś, czego nie znajdziemy we współczesnych samochodach. Mają duszę, charakter, historię. Każdy z nich ma swoją opowieść, a ich wygląd, dźwięk silnika, a nawet czasem i zapach potrafią przenieść w zupełnie inne czasy. A doświadczyć będą mogli tego niebawem nie tylko wielcy zapaleńcy, jeśli chodzi o historię motoryzacji, ale właściwie każdy z nas, bo już 13 września odbędzie się 18 już rajd pojazdów zabytkowych na trasie Dobrzyca-Pleszew-Gołchów.
1: Warto się wybrać.
0: Na to właśnie wydarzenie, tym bardziej, że uczestnicy przejadą przez malownicze miejsca naszego regionu, odwiedzając dawne majątki ziemiańskie, rezydencje, a jednym z punktów rajdu będzie rynek w Pleszewie, więc tam jak najbardziej warto się wybrać. Tam w godzinach od 13 do 14.30 odbędzie się prezentacja tych zabytkowych pojazdów, a więc zapamiętajcie tę datę, 13 września, trasa Dobrzyca-Pleszew-Gołchów. Taką trasą pojazdy przejadą, a zaprezentują się już od godziny 13 na pleszewskim rynku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16. Kruszywa.

0: kurczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
3: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 23 minuty po godzinie 13. Niebawem pojawi się temat m.in. pijanego kierowcy, który ekspresowo stanął przed sądem rejonowym w Pleszewie. Do tego tematu wrócimy już za kilka chwil. Opowiemy także co nieco o tym, czym jest Akademia Myśli Przepięknych w gminie Ceków Kolonia. Szczegóły niebawem, a w głośnikach już ona, czyli Whitney Houston.

0: 13.30 na zegarach. Teraz Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny pijany kierowca trafił przed sąd. W tym serwisie także o Akademii Myśli Przepięknych, a w sporcie Stal zagra w Bydgoszczy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ekspresowo na salę sądową trafił 33-latek ujęty przez pleszewskich policjantów. Mężczyzna kierował samochodem pod wpływem alkoholu, a ponadto posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
4: Przed 10 w poniedziałek mundurowi w miejscowości Stara Kaźmierka w gminie Chocz zatrzymali do kontroli kierującego Fiatem Seicento. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 33-letniego mieszkańca gminy Chocz. Badanie wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że 33-latek od 2020 roku posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto pojazd, którym się poruszał, nie posiadał aktualnych badań technicznych ani ważnego ubezpieczenia. Jak informuje pleszewska policja, 33-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Następnie, już po kilkunastu godzinach, mężczyzna stanął przed sądem rejonowym w Pleszewie, który wymierzył mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, nałożył kolejny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zobowiązał 33-latka do zapłaty świadczenia w kwocie 12 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Interwencja policji i przepychanki. Tak wygląda wymiana rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z kampusem w kaliskim Szczypiornie. Odwołany poprzedni rektor, wywodzący się z kaliskich struktur Solidarnej Polski, Michał Sopiński, nie chce przyjąć do wiadomości zmian. W czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Więcej na ten temat na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Akademia Myśli Przepięknych, czyli wspólny projekt władz gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie, organizuje we wrześniu kolejne spotkanie.
5: Już mogę powiedzieć, że 25 września potwierdził termin i przyjeżdża redaktor Michał Przedlacki.
2: Zdradził Radio Centrum Mariusz Chojnacki, wójt Cekowa, który dodaje, że najbliższy gość Akademii to reporter i filmowiec, który przez lata pracował w miejscach ogarniętych konfliktami, m.in. w Syrii i na Ukrainie. Spotkanie odbędzie się 25 września w sali OSP w Morawinie. Początek o 18, a wstęp jest wolny. Poprzedni weekend mierzyli się w turnieju z pierwszoligowcami. Czas na sprawdzian na tle zespołów z Orlen Basket Ligi. Mowa o drużynie Tasami Kserosiek Stali Ostrów, która w sobotę i w niedzielę zagra w Bydgoszczy w pierwszej edycji turnieju Łaciate Cup 2026. W sobotę ostrowski zespół o 15 w pierwszym półfinale zmierzy się z Arką Gdynia, a Beniaminek z Bydgoszczy podejmie SKS Starogard Gdański. Trener Andrzej Urban powiedział Radiu Centrum, że przed tym sezonem udało mu się pozyskać klasycznego rozgrywającego, którego brakowało w poprzednich rozgrywkach.
6: Zawsze to powtarzam, że w trakcie budowania drużyny trzeba iść na pewne ustępstwa i trochę brać to, co po prostu można. Na pewno tak było w przypadku naszego rozgrywającego Jaylena Huntera, który może nie ma dobrych parametrów, ale dostrzegłem w nim bardzo dobrą organizację gry, bardzo dobrą kontrolę tempa oraz to, że po prostu może być takim rozgrywającym, którego gdzieś tam ostatnio nie mieliśmy. Nie mieliśmy z tego względu, że po prostu rynek takiego w danym momencie nam nie dawał, nie zaoferował, a teraz się udało, że pozyskaliśmy rozgrywającego w postaci Huntera i przez to też trochę inne zostały położone akcenty. Wzięliśmy typowego strzelca Jonesa,
2: powiedział Radiu Centrum trener Tasami Kserosiek Stali Ostrów. W niedzielę Stal, w zależności od wyniku sobotniego spotkania, zagra w Bydgoszczy o 12 o trzecie miejsce w turnieju lub o 15 o zwycięstwo w Łaciate Cup.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 14, już niebawem giełda pracy.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZWN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Każdy dzień na poszukiwania pracy jest dobry, nawet w piątek na chwilę przed weekendem, więc jeśli wśród Was jest ktoś, kto pracy poszukuje, śmiało swoją rekomendację już teraz może składać, dzwoniąc do nas pod numer 88 400 106 4.

0: Let's go! I dobiega końca dzisiejsza giełda pracy. Przypomnę, że zawsze także ogłoszenia czekają na Was na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13:45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, włoszczyzna pęczek, nabój Oshi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
5: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
4: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
4: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
7: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
8: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
9: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzień pochmurny, ale bez deszczu. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 17-18 stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu, a ciśnienie w tej chwili wynosi 1022 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: 14.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pociągi wciąż opóźnione mimo zakończenia protestu maszynistów. Dwie najlepsze obecnie tenisistki świata w finale US Open. Co widzą ptaki? Teraz już wiemy, dzięki ich zdjęciom naukowcy proszą internautów o opinię zdjęć wykonanych przez bociany. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do późnych godzin wieczornych potrwają opóźnienia na kolei, poinformował prezes PKP PLK Piotr Wyborski. Z kolei szef PKP Intercity Janusz Malinowski zapewnia, że jutro i w niedzielę ruch na torach powinien odbywać się już normalnie. Przez najbliższe godziny pasażerowie muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, a to z powodu 12-godzinnego zakończonego już strajku maszynistów, którzy i w ramach protestu zwalniali przed przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę.
5: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać.
4: Mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
5: Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
4: Szef Związku Maszynistów podziękował pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział. Maszyniści chcą wymóc na rządzie zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. To ich postulat od wielu lat, ale protest wybuchł bezpośrednio w wyniku środowej katastrofy, gdy w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką na przejściu. Zginęła pasażerka, jest wielu rannych, w tym maszynista. Wołodymyr Załański ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. Chce spotkać się z amerykańskim przywódcą jeszcze w tym miesiącu, pod koniec września, na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
6: Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa.
4: Negocjacje między Rosją a Ukrainą miały wznowić ostatnie wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i w Kijowie, ale i te próby spełzły na niczym. Dla wielu kibiców to będzie kobiecy finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł w US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. Michał Waszkiewicz.
7: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff. Finał kobiety jutro.
4: A dziś jeszcze półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwierow zmierzy się z Karenem Khachanovem. Zdjęcia ptaków w locie. Krajobraz widziany autentycznie z lotu ptaka, czy chwilę migracji w warunkach autentycznych. Między innymi takie zdjęcia wykonują kamery nadajników, w które wyposażone są oznakowane bociany. Fotografie już są, teraz naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty teraz już po 14, a w głośnikach już teraz zespół Kombi. Twój

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.

11 września w kalendarzu. Emilian, Felix, Jacek, Jan, Piotr i Wincenty świętują dziś przy okazji początku weekendu. Ten weekend pewnie niektórzy już będą mogli głośno obwieścić w swoim miejscu pracy, pewnie za kilka bądź 2-3 godziny. A ja do tego czasu towarzyszę wam oczywiście z świetną muzyką. Poison już teraz w głośnikach, w kolejce już Tab i Sound and Grace.

0: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy! Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jak się okazuje, bezrobocie większe niż w ubiegłym roku. Przynajmniej w Kaliszu i powiecie kaliskim tak to na tę chwilę wygląda. A szczegóły poznacie niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu już o 14.30.

0: 14.30 na zegarach. Czas sprawdzić, co dzieje się w regionie na posterunku. Już teraz Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Bezrobocie większe niż w ubiegłym roku. W tym serwisie także o wypadku na trasie Kalisz-Ostrów, a w sporcie zagrają z potęgą.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bezrobotnych jest więcej niż w ubiegłym roku, przynajmniej w Kaliszu i powiecie kaliskim. Wzrost jest nieznaczny, ale pieniędzy na aktywizację też jest mniej.
4: Mamy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 3208 osób. 1653 to są kobiety, 1555 to są mężczyźni. I była niższa o 34 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca lipca oraz większa o 334 osoby w porównaniu do poprzedniego roku. Wynika to również z tego, że my mamy środków mniej na aktywizację osób bezrobotnych i nie jesteśmy w stanie wykluczyć tych osób bezrobotnych, które no nie chcą pracować, a chcą tylko korzystać z zasiłków dla bezrobotnych.
2: Powiedział Radio Centrum Artur Szymczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Stopa bezrobocia dla powiatu kaliskiego wynosi 4,2%, a dla miasta Kalisza 4,6%.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku zdarzenia trzech samochodów osobowych, do którego doszło wczoraj po południu na wjeździe na obwodnicy Nowych Skalmierzyc od strony Kalisza. Na miejscu pracowało 5 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz policja.
5: Do zdarzenia doszło około godziny 12.30 na ulicy Inwestorskiej w Kaliszu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 63-letni mężczyzna kierujący Hyundaiem z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdem marki Mercedes, który jechał z przeciwnego kierunku. Siła uderzenia była na tyle duża, że auta uderzyły jeszcze w pojazd marki Bike. Jedna osoba kierujący Mercedesem, 36-latek, został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radio Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Całe zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy, a jego dokładne przyczyny i okoliczności będą badać teraz kaliscy policjanci pod nadzorem prokuratora. Po nieudanej inauguracji w Opolu czas na jeszcze większe wyzwanie. W sobotę o 18:00 we własnej hali piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi podejmą wicemistrza Polski i zdobywcę Superpucharu Polski Orlen Wisłę Płock.
6: Z drużyną z Płocka ostrowski zespół jeszcze nigdy w historii nie wygrał meczu w Superlidze. Teraz również nie będzie faworytem. Orlen Wisła rozpoczęła sezon od zdobycia Superpucharu Polski, pokonując w meczu o to trofeum mistrza kraju Industrię Kielce. W pierwszej kolejce rozgrywek ligowych nafciarze rozbili na wyjeździe ENTS Kwidzyn aż 46-19. Na początek rozgrywek Ligi Mistrzów przegrali w środę na wyjeździe z francuskim HBC Nantes 25-26. Do Ostrowa przyjadą po pewne 3 punkty. Rebut KPR Ostrowia na inaugurację w Opolu zagrała słabo. Zespół Kima Rasmussena chciałby jak najszybciej zdobyć pierwsze punkty, ale pokonanie wicemistrza Polski, potęgi z Płocka, póki co nie jest realnym scenariuszem. Możemy być pewni, że biało-czerwone pasiaki w pierwszym meczu przed własną publicznością powalczą, ale czy sprawią niespodziankę? Przekonamy się o tym w sobotę od 18:00. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już prawie 26 minut zostaje do godziny 15. My gramy dalej w głośnikach. Bryan Adams.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław Skadwa w Kaliszu.
3: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, włoszczyzna pęczek, nabój Oshi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 10 minut zostaje do godziny 15, wtedy kolejne informacje z Polski i ze świata. Niespokojnie dziś pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Będzie także o dzisiejszych pociągach, spóźnionych pociągach. Dlaczego? O tym więcej także już za chwilę.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
3: Tak, podobny do naszego.
2: No właśnie, równie piękny.
3: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: I tak, ja wiem, że na zewnątrz ta aura zrobiła się już mocno jesienna, ale poszukajmy w tym wszystkim plusów. Mam nadzieję, że są tam jacyś grzybiarze, bo pogoda dziś dla was wręcz idealna. Co prawda bez deszczu, więc tych grzybów może nie będzie przybywać aż tak szybko, ale na pewno nie będzie wam za gorąco, bo dzisiaj maksymalnie 17 stopni na termometrach, bez wiatru, bez opadów, z optymalnym ciśnieniem 1022 hektopaskale i delikatnym wiatrem.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 15.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia pozostały. Odwołanie rektora i niespokojnie pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Donośne ćwiczenia w Trójmieście. O tym także za chwilę. Agnieszka Trajanowska-Bis. Pociągi wróciły do normalnej pracy po 12-godzinnym proteście maszynistów, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnych godzin wieczornych. Maszyniści w ramach protestu zwalniali dziś do południa na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To ich apel o zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Rząd zamierza prowadzić intensywne prace legislacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych, zadeklarował dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
5: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. MSZ Ukrainy potępiło zniszczenie pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA w uroczysku Białystok w województwie lubelskim i oświadczyło, że margines polityczny w Polsce nie wymyślił nic lepszego od walki z grobami. Okoliczności tego zdarzenia bada prokuratura. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał pod warszawską siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości instytucji powołanej w czasach rządów PiS. Szef partii poinformował, że jest to interwencja poselska. Przed budynkiem od rana trwa protest w związku ze zmianą władz uczelni. Posłowie PiS-u twierdzą, że odwołanie dotychczasowego rektora Akademii Michała Sopińskiego odbyło się niezgodnie z prawem.
7: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna, z drugiej strony związana z taką taktyką krok po kroku.
5: Minister Sprawiedliwości ma prawo zmienić rektora Akademia, odpowiada Andrzej Szejna z Lewicy.
8: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor, komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować.
5: Michał Sopiński został odwołany z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a chodzi o wykazanie w postępowaniu administracyjnym uchybienia i nieprawidłowości przy doktoratach, a także demonstracyjną aktywność polityczną. Obowiązki rektora przejął profesor AWS, doktor habilitowany Sławomir Cudak. Jest głośno, ale to ćwiczenia potrzebne, zapewniają organizatorzy. Manewry ratownicze Pomerania 2026 odbywają się na terenie Trójmiasta. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągów.
9: Scenariusz rzadziej ćwiczony i to jest duże wyzwanie dla członków jednostek, szczególnie ochotniczych, ponieważ niby w teorii wszyscy wiemy, jak wygląda pociąg, natomiast w przypadku, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia kolejowego, no ten pociąg nie zawsze już jest w takiej osi ułożony jak normalnie. Duże wyzwanie, żeby zrozumieć, jak się zachowywać, w jaki sposób działa grawitacja, którędy wyprowadzić czy wyewakuować na noszach osobę poszkodowaną, żeby jak najszybciej to zrealizować.
10: Do żółto-niebieskiego wagona.
11: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu, jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
5: Ćwiczenia, o których opowiadali przedstawiciele ratowników i szybkiej kolei miejskiej, przygotowywane były od miesięcy i nie mają w związku ze środową tragedią na torach na Mazowszu, ale tym bardziej pokazują, jak duże znaczenie ma przygotowanie się na każdy scenariusz.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I już 4 minuty po 15:00.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, czyli hymn męskiego grania orkiestra z tego roku. Ależ to było męskie granie. Igor Herbut, Zalia, no i oczywiście Vito Bambino. I wyobraźcie sobie, że dla Zali to był debiut, fantastyczny debiut. Męskie granie to jest coś. A jeśli chodzi o Vito Bambino, tutaj smutna informacja dla fanów Vito i męskiego grania, bo Vito oświadczył podczas ostatniego z koncertów trasy Męskie Granie, że to ostatnie jego męskie granie. Miejmy nadzieję, że to jeszcze gdzieś tam na przestrzeni lat kilku, może kilkunastu jeszcze się zmieni i jeszcze Vito na pewno w męskim graniu się pojawi. W każdym razie lato się skończyło, trasa męskiego grania również już za nami.
2: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie. Nie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne. Polpharma S.A.
2: 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy. Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. PSA Zapis, spółka ZOO Ostrów Wielkopolski. Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce. Hotel i restauracja Lazur Nowe Skalmierzyce. Trasko Invest Ostrzeszów. Dariusz Rodecki Kalisz. Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski. Garden Products.pl Kalisz.
11: Reklama.

0: wiedzieć gdzie.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZWN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje kinowy festiwal Młode Lwy. Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
1: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Jest takie warzywo, które dla Wielkopolski jest niezwykle ważne. Powiedzmy nawet wprost, mamy taką bulwę, która w województwie wielkopolskim ma wyjątkowe, także i kulturalne, i tradycyjne znaczenie. No i w związku z tym po raz kolejny Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza rozpoczęcie 6. edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. O szczegółach posłuchacie już o 15.30.

0: 15.30 w tej chwili na zegarach, czyli czas na kolejną porcję informacji z regionu. W studiu przy mikrofonie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Po raz kolejny poszukają największej pyry. W tym serwisie także o jesiennym festiwalu w Antoninie i biegach w Rozdrażewie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przed nami kolejna edycja Wielkopolskiego Święta Pyry. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił rozpoczęcie 6. edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Konkurs czerpiący z dziedzictwa i tradycji cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców z całej Wielkopolski.
4: Zachęcam koła gospodyń wiejskich do udziału w tym konkursie oraz wszystkich tych, którzy chcą przyjść i zważyć największego ziemniaka. Będą atrakcyjne nagrody. Myślę, że akurat w ten sposób możemy promować ziemniaka, który jest nierozłącznie związany z Wielkopolską. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie, ale również zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu w Sieroszewicach.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Organizatorzy czekają na zgłoszenia konkursowe do 2 października. Rywalizacja ziemniaków odbędzie się w 2 kategoriach. Na najlepszą potrawę z pyry, ta konkurencja skierowana jest do kół gospodyń wiejskich, oraz na największą wielkopolską pyrę, których ważenie odbędzie się podczas finału wydarzenia, czyli w sobotę 10 października w Sieroszewicach.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Antonin po raz kolejny rozbrzmiewać będzie piękną muzyką w mistrzowskim wykonaniu. Przed nami 45. edycja festiwalu Chopin w barwach jesieni, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wystąpią wirtuozi muzyki Chopina z całego świata.
5: Mamy piękną klamrę kompozycyjną, jeśli chodzi o program, ponieważ pierwszy recital i ostatni recital tego programu to są stricte recitale chopinowskie w wykonaniu laureatów i uczestników finalistów konkursu chopinowskiego, tego najświeższego z tamtego roku, i rozpocznie młodziutka, niesamowita Chinka Tian Yao Liu. Zakończy cały festiwal Dawid Krikuli, Gruzin, a w środku tego programu mamy koncert kameralny, mamy recital wokalny, mamy niezmiennie Chopin w aksamicie nocy.
2: Powiedziała Radio Centrum Alicja Felisiak z działu artystycznego Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Renoma festiwalu i jego waga sprawiają, że organizatorzy co roku starają się, by zaskoczyć i usatysfakcjonować publiczność.
6: Zdecydowanie ta publiczność jest w dużej mierze taka stała, taka, która pilnuje tego, żeby znaleźć się na widowni pałacu w Antoninie. Organizacyjnie to także jest bardzo trudne, bo pałac jest kameralny, także może zmieścić określoną liczbę osób. To wszystko powoduje, że atmosfera tego festiwalu, właściwie takiego spotkania muzycznego i widowni, jest wyjątkowa. I pamiętajmy też, że staramy się też ubogacać jakby ten program innymi dziedzinami sztuki. W tym roku mamy 3 wystawy.
2: Powiedział Radio Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Festiwal poprzedzi prolog, który odbędzie się już w tę niedzielę, 13 września o godzinie 18 w Zespole Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim w wykonaniu uczniów, pedagogów i zespołów szkół muzycznych miasta i regionu. W Antoninie wydarzenie odbędzie się w dniach od 17 do 20 września. Partnerem medialnym jest Radio Centrum, a pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Czwarty ćwierćmaraton wiejski w Rozdrażewie w powiecie krotoszyńskim już w ten weekend. Na wydarzenie słuchaczy Radia Centrum zaprasza Radosław Teodorczyk, prezes Stowarzyszenia UKS Doliwa Rozdrażew, który organizuje wydarzenie przy wsparciu finansowym gminy oraz samorządu województwa wielkopolskiego.
7: Już 13 września wystartuje czwarty ćwierćmaraton wiejski w Rozdrażewie. Bieg 10 i 5 km. Marsz Northern Walking dla najmłodszych, bieg juniora. Do zobaczenia na starcie.
2: Start i metę wszystkich rywalizacji zaplanowano przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Co potrzebujemy, żeby o tej porze jeździć autem? Gruby portfel, bo paliwo drogie to raz, a dodatkowo dużo cierpliwości, która przyda się w korkach. Piątkowy szczyt komunikacyjny właśnie możemy uznać za rozpoczęty, a więc ruszamy. Gdzie w tej chwili samochodów w Kaliszu najwięcej? Już między innymi przy dojeździe do ronda Ptolemeusza, jadąc od strony ulicy Częstochowskiej. Tutaj coraz więcej aut. Tłoczno robi się na Alei Wolności, na ulicy Sukienniczej, Kilińskiego. Tutaj te korki tak naprawdę właśnie się rozpoczynają. Mamy także spory ruch na skrzyżowaniu Kościuszki i Alei Wojska Polskiego, Harcerskiej, Poznańskiej, na skrzyżowaniu z Aleją Wojska Polskiego, na Wojska Polskiego także, chociażby przy dojeździe do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską. Mamy także całkiem spory ruch w Kaliszu na w okolicach ronda Westerplatte, Podmiejska. A jeśli chodzi o miejsca, gdzie trwają prace drogowe, tutaj także te prace powodują w godzinach szczytu spore utrudnienia i tak oto sporo czasu możecie stracić na drodze krajowej numer 12, jedąc z Kalisza do Opatówka i w przeciwnym kierunku również, bo obowiązuje w dalszym ciągu ruch wahadłowy kierowany przez tymczasową sygnalizację świetlną i ten ruch wahadłowy towarzyszy kierowcom przez całą dobę, ale w godzinach szczytu sprawia, że możecie nie załapać się na pierwsze zielone światło. Ten remont ma potrwać do końca tego roku planowo. Miejmy nadzieję, że to się uda. Ostrów Wielkopolski, remont na ulicy Wrocławskiej, także przebudowa ulicy Leduchowskiego i prace na drodze krajowej, jeśli chodzi o trasę w kierunku Krotoszyna. Tutaj mamy już kolejne etapy przebudowy, więc także możecie natrafić na ruch wahadłowy. No i jeszcze S11, czyli obwodnica Kępna. Tutaj kierowcy uważajcie, prowadzone są prace naprawcze na odcinku 2 km. Tam wprowadzono wahadło i te utrudnienia mają planowo potrwać do końca miesiąca.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Znów podrożały przejazdy autostradą A2 po raz kolejny w tym roku. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić, jadąc osobówką, 123 zł. W sumie łatwo zapamiętać. Raz, dwa, trzy. Nawet taki zespół mamy w Polsce. W sumie 123 zł, ponieważ na każdej z trzech bramek po drodze, które trzeba przejechać, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówkę więcej niż do tej pory i to druga w tym roku podwyżka na koncesyjnym odcinku A2.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 20

0: Reklama. Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
1: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882 174 173. www.matusiakzlom.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, włoszczyzna pęczek, nabój Oshi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

Niektórzy mówią, że tuż przed weekendem ten czas jakoś dziwnie się rozciąga. No i właśnie, ciekawe pytanie mam do was. Możecie się poczuć, jakbyście byli w familiadzie na przykład i pan Karol Strasburger by zapytał, uwaga, co ludzie robią w pracy w oczekiwaniu na weekend? No i teraz możemy rzucać propozycje. No mi się wydaje, że rozmawiamy ze sobą na przykład często o planach dotyczących tego, co w weekend można robić. Albo planujemy, przeglądamy internet, jakie nowe premiery, co można obejrzeć, co można zrobić, gdzie się można wybrać. Jeśli chodzi o to, gdzie warto się wybrać, to RCFM, oczywiście naszą stronę polecam, bo tam znajdziecie sporo informacji dotyczących imprez i wydarzeń. No i pewnie też jest spore grono ludzi, które w piątek przed weekendem po prostu przekłada różne sprawy na poniedziałek. A co wy robicie tuż przed weekendem? Dajcie znać. Numer do studia 62 503 106 i 4. Dajcie znać na skrzynce głosowej, a dla wszystkich niecierpliwych już teraz włoska diskoteka Italiana i Giovanni Zarella.

Właśnie, przed momentem pytałem o wasze plany i to, co robicie tuż przed weekendem w pracy, żeby ten czas sobie umilić. I słuchacz Mirek napisał coś bardzo ciekawego. Otóż Mirek pisze, że on w oczekiwaniu na fajrant, fajnie to ująłeś, przegląda Facebooka i grupy wędkarzy z regionu i planuje, gdzie się w weekend wybierze. To szczerze powiem, nie wiedziałem, że są takie grupy, które zbierają w jedno miejsce wędkarzy z południowej Wielkopolski. Ale w sumie zdziwiłbym się, gdyby nie było takich grup. No, mam nadzieję, Mirku, że szef nie widzi, co ty tam w pracy robisz, a mam nadzieję, że do końca tej pracy już niewiele czasu ci zostało. A co ja robię w oczekiwaniu na weekend w studiu Radia Centrum? No to zdradzam na facebookowej relacji na profilu Radia Centrum. Jeśli chcecie, zajrzyjcie. A w głośnikach zespół Texas.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy. Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Troszkę szaro, ale za to weekend już bardzo blisko. Na termometrach maksymalnie 17 stopni, sporo chmur, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym ze wschodu.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minę
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia trwają. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości po odwołaniu rektora. Co z zimowymi igrzyskami olimpijskimi po rezygnacji szefa komitetu? Agnieszka Trojanowska-Wis. Po proteście maszynistów ruch na kolei powoli stabilizuje się, jednak w związku z akcją opóźnienia mogą występować nawet do jutra. Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych zakończył się już co prawda 4 godziny temu, ale ponieważ do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowe zwalniały do 20 km na godzinę, te opóźnienia na większości stacji trwają i będą trwać jeszcze przez wiele godzin. Do tej pory odwołania na części lub całości trasy dotyczą 7 pociągów, informuje PKP. PLK SA. Trwa ostry spór polityczny dotyczący wymiaru sprawiedliwości. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło dziś do przepychanek posłów PiSu z policją, a spór wybuchł po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu dotychczasowego rektora powiązanego z prawicą prawnika Michała Sopińskiego, który twierdzi, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu prawidłowo doręczona. Ale to nie wszystkie wydarzenia wokół sporu, wokół wymiaru sprawiedliwości, o czym Maciej Kluczka.
6: Także dziś odbyła się uroczystość 40-lecia istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski zorganizował obchody, jakby nie bacząc na to, że prace Trybunału są sparaliżowane, między innymi z jego powodu, bo nie dopuszcza do pracy w Trybunale wybranych przez Sejm nowych sędziów.
7: No jeżeli jest tak ważna rocznica jak 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, to chyba warto to uczcić. A co, nie istnieje Trybunał? Nie ma 40 lat?
6: Tak, sprawę komentował Łukasz Piebiak, uczestnik uroczystości, wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry.
5: Dalsze informacje. Mieszkańcy Nowego Jorku uczcili pamięć ofiar zamachu z 11 września. Dziś mija 25 lat od ataku terrorystów Al-Kaidy. To wydarzenie, które wpłynęło na losy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata, mówią ekspert grupy Dobrobyt na pokolenia dr Tomasz Makarewicz i autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce Magdalena Górnicka-Partyka.
8: 11 września jest ważny w amerykańskiej polityce, dlatego że przeorał świadomość społeczną.
9: To wywołało tak ogromny szok w Ameryce i w Amerykanach, że oni musieli się wymyślić na nowo po tym 11 września.
5: W zamachu z 11 września 2001 roku zginęło blisko 3000 osób. Szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w 2030 roku zrezygnował, ale francuskie władze uspokajają, że organizacja zimowych Igrzysk Olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. Edgar Grospiron odszedł po 18 miesiącach pracy, o czym Michał Waszkiewicz.
10: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnający się z funkcją. Od kilku miesięcy w komitecie były tarcia, co sprawiło, że pojawiły się opóźnienia, a te z kolei doprowadziły do niepokoju ze strony podmiotów finansujących igrzyska, głównie wszystkich czterech regionów, które będą gospodarzem imprezy. Francuska minister sportu Marina Ferrari oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw. Projekt cały czas idzie naprzód. Jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. A tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
5: Igrzyska za 4 lata. Będzie to już czwarta edycja zimowych igrzysk rozegrana we Francji.
2: Kursy walut.
3: Euro teraz 4,32 zł, dolar amerykański 3,72 zł, frank szwajcarski 4,57 zł, a funt brytyjski wnosi 5,03 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty w tej chwili już po godzinie 16 i dla niektórych to jest pora, która oznacza, że zaczynają właśnie weekend. No to pozdrawiamy serdecznie tych, którzy mogą już tak powiedzieć, a ci, którzy jeszcze na ten weekend czekają, wam życzymy cierpliwości.
2: I mamy weekend! I gra muzyka!

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, włoszczyzna pęczek, nabój Oshi w super cenie. Z naszej produkcji sernik belgijski i chleb czystoziarnisty, a z delicji kotlet mielony z pieczarkami. Uwaga, kurczak 9,99, karkówka bez kości 21,90 i wołowina z Razowa Dolna 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Jogurt Skyr z Cota 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: kinowy festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.

Jest mała drama w świecie piłki nożnej. Internet zastanawia się, co Robert Lewandowski powinien odpowiedzieć na pewną zaczepkę słowną, bo Rodrigo de Paul miał powiedzieć do Polaka: kim ty jesteś? Ja 2 razy wygrałem Copa America i raz Mistrzostwo Świata, a ty? No i właśnie, a ty co? I Robert Lewandowski tutaj powinien jakoś zareagować, jakoś odpowiedzieć. Propozycji jest kilka. Niektórzy żartują, że ta Copa America to tak jakby w Polsce wygrać Puchar Tymbarka, prawda? No i właśnie, czy Robert powinien się chwalić, że on ma na koncie wygranie Ligi Mistrzów, zdobycie nagrody piłkarza roku, 2 razy zresztą, ustanowienie rekordowej liczby goli w jednym sezonie Bundesligi, czy po prostu tradycyjne polskie Rodrigo, nie? Radio Centrum i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. Skadwa w Kaliszu.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret moralnego niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radiocentrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
5: I gra muzyka.

0: Na zegarach teraz już 16:30, czas na porcję informacji z regionu. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny pijany kierowca trafi przed sąd. W tym serwisie także o Akademii Myśli Przepięknych, a w sporcie Stal zagra w Bydgoszczy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ekspresowo na salę sądową trafił 33-latek ujęty przez pleszewskich policjantów. Mężczyzna kierował samochodem pod wpływem alkoholu, a ponadto posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
3: Przed 10 w poniedziałek mundurowi w miejscowości Stara Kaźmierka w gminie Chocz zatrzymali do kontroli kierującego Fiatem Seicento. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 33-letniego mieszkańca gminy Chocz. Badanie wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że 33-latek od 2020 roku posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto pojazd, którym się poruszał, nie posiadał aktualnych badań technicznych ani ważnego ubezpieczenia. Jak informuje pleszewska policja, 33-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Następnie, już po kilkunastu godzinach, mężczyzna stanął przed sądem rejonowym w Pleszewie, który wymierzył mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, nałożył kolejny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zobowiązał 33-latka do zapłaty świadczenia w kwocie 12 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Akademia Myśli Przepięknych, czyli wspólny projekt władz gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie, organizuje we wrześniu kolejne spotkanie.
4: Już mogę powiedzieć, że 25 września potwierdził termin i przyjeżdża redaktor Michał Przedlacki.
2: Zdradził Radio Centrum Mariusz Chojnacki, wójt Cekowa, który dodaje, że najbliższy gość Akademii to reporter i filmowiec, który przez lata pracował w miejscach ogarniętych konfliktami, m.in. w Syrii i na Ukrainie. Spotkanie odbędzie się 25 września w sali OSP w Morawinie. Początek o 18, a wstęp jest wolny. W poprzedni weekend mierzyli się w turnieju z pierwszoligowcami. Czas na sprawdzian na tle zespołów z Orlen Basket Ligi. Mowa o drużynie Tasomix Rosiek Stali Ostrów, która w sobotę i niedzielę zagra w Bydgoszczy w pierwszej edycji turnieju Łaciate Cup 2026. W sobotę ostrowski zespół o 15 w pierwszym półfinale zmierzy się z Arką Gdynia, a Beniaminek z Bydgoszczy podejmie SKS Starogard Gdański. Trener Andrzej Urban powiedział Radiu Centrum, że przed tym sezonem udało mu się pozyskać klasycznego rozgrywającego, którego brakowało w poprzednich rozgrywkach.
5: Zawsze to powtarzam, że w trakcie budowania drużyny trzeba iść na pewne ustępstwa i trochę brać to, co po prostu można. Na pewno tak było w przypadku naszego rozgrywającego Jaylena Huntera, który może nie ma dobrych parametrów, ale dostrzegłem w nim bardzo dobrą organizację gry, bardzo dobrą kontrolę tempa oraz to, że po prostu może być takim rozgrywającym, którego gdzieś tam ostatnio nie mieliśmy. Nie mieliśmy z tego względu, że po prostu rynek takiego w danym momencie nam nie dawał, nie zaoferował, a teraz się udało, że pozyskaliśmy rozgrywającego w postaci Huntera i przez to też trochę inne zostały położone akcenty. Wzięliśmy typowego strzelca Jonesa.
2: W niedzielę Stal, w zależności od wyniku sobotniego spotkania, zagra w Bydgoszczy o 12 o trzecie miejsce w turnieju lub o 15 o zwycięstwo w Łaciate Cup 2026.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Zapinamy pasy i po raz kolejny ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Ruch całkiem spory, wszystko już wróciło po wakacjach do absolutnej normalności, więc piątek po południu to jest właśnie ta pora w tygodniu, kiedy aut na drogach w regionie jest najwięcej. I tak oto sporo samochodów już w okolicach Ronda Ptolemeusza w Kaliszu, także na Górnośląskiej, także w samym centrum miasta, a także między innymi na Alei Wojska Polskiego. Przypomnę także, że są miejsca, gdzie mają miejsce prace drogowe i takie dość solidne. na przykład z tymczasową sygnalizacją świetlną. I mam tutaj na myśli oczywiście odcinek trasy z Kalisza do Opatówka, bo tutaj te światła niestety cały czas są obecne przez całą dobę, więc kierowcy trochę czasu musicie tutaj poświęcić na czekanie w niewielkim korku. Ostrów Wielkopolski, też podobna sytuacja za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, bo tutaj także mamy ruchy wahadłowe i trwające prace drogowe. Jeśli chodzi o to, co w samym Ostrowie się dzieje, to przypomnę, że mamy przebudowę ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej. Przypomnę także, że mamy od niedawna już rozpoczęte prace modernizacyjne, naprawcze na odcinku S11, to obwodnica Kępna, tam też ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 km na godzinę.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: A dla wszystkich fanów motoryzacji mam bardzo dobre wiadomości. Zresztą nie tylko dla zapalonych fanów motoryzacji, bo to prawdziwa klasyka motoryzacji, historia regionu i wyjątkowa trasa. Już w niedzielę, już 13 września odbędzie się już 18 rajd pojazdów zabytkowych na trasie Dobrzyca, Pleszew, Gołchów. Uczestniczy przejadą przez malownicze miejsca naszego regionu, odwiedzając dawne majątki i ziemiańskie rezydencje. Jednym z punktów rajdu będzie rynek w Pleszewie, gdzie pojazdy pojawią się o godzinie 13. Będą tam mniej więcej do 14.30 i odbędzie się wtedy prezentacja zabytkowych pojazdów.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 24 minuty 17.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
0: Reklama.

0: Co ty tutaj robisz? No to myślę, że to jest taka pora, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie. To ja to pytanie najpierw kieruję w stronę Roberta Markowskiego. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Na razie siedzę.
0: Na razie siedzisz i oczekujesz na przyjęcie tak. radiowych sterów.
1: W blokach startowych.
0: Dobra, to teraz moja kolej. To ja powoli już te bloki startowe tutaj opuszczam. W inne bloki będę się kierował za chwilę. I radiowe stery oczywiście Robert już za chwilę przejmuje. Pytanie, co słuchacze robią o tej porze? Czy jakby im zadać to pytanie? Z piosenki.
1: A ja myślę, że to słuchacze to już raczej weekendują. Tak? Już czują ten zapach weekendu.
0: To już pewnie nie jest zapach kiełbasy z grilla. Tak patrząc.
1: Chociaż dlaczego nie jest tak zimno?
0: Ostatni grill. Słuchajcie, no, mamy dla was takie wyzwanie. Trzymajcie się go. Ja w każdym razie za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia. Robert Markowski zostaje z wami.
1: Zapraszam.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
4: Też chcesz imprezować?
3: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
5: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
6: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.
7: Gramy.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: 18 stopni Celsjusza na termometrach, noc całkiem ciepła, powyżej 10 stopni Celsjusza, zachmurzenie duże i umiarkowane, ale bez opadów. Na barometrach teraz mamy 1021 hektopaskali i przez całą noc ciśnienie będzie stałe.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 17.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W sumie 15 dni opóźnień wygenerowały wszystkie protestujące pociągi. To nie jest dobry czas dla kierowców. Ceny paliwa będą nadal rosły. Amerykański żołnierz zagrał z Wieży Mariackiej w ważnym dniu nie tylko dla swojego narodu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Łącznie ponad 23 tysiące minut opóźnienia, czyli ponad 15 dni opóźnienia mają pociągi po jednym dniu protestu maszynistów. Utrudnienia potrwać mają do wieczora. Tak wyglądało to w ciągu dnia.
5: Jedziemy właśnie do Zakopanego. Miał przyjechać pociąg o 8.43, a mamy opóźnienie o 13 minut.
6: Jakoś będziemy to przeżyjemy. Akurat tak, żeśmy wybrali wyjazd, że akurat zastrajkowali.
7: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy. Natomiast, żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
8: Pani się spieszy?
7: Tak, na konferencję do Warszawy.
4: Maszyniści zaprotestowali dziś w związku z wypadkiem, do którego doszło dwa dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak już dziś zapewnia, że rząd prowadzić będzie intensywne prace w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i mówi m.in. o procedowanej już ustawie fotoradarowej.
9: Będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone w systemie automatycznym typu CANART oraz połączonym z red lightem kolejowym, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
4: Na początku października związkowcy mają spotkać się z ministrem infrastruktury. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszych wzrostów cen paliw. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex uważa, że szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
10: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
4: Litr benzyny 95 kosztuje obecnie średnio 7,89, oleju napędowego 8,75. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści i zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnia, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą i jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. W nowojorskim Parku Pamięci Amerykanie uczcili pamięć ofiar zamachów sprzed 25 lat na wieżę World Trade Center i gmach Pentagonu. W ataku terrorystów Al-Kaidy życie straciło prawie 3000 osób. O 11 września pamięta cały świat, także Polska. Wojskowy utwór Cisza rozbrzmiał dziś z wieży Kościoła Mariackiego. Wykonał go amerykański żołnierz, a zarazem trębacz, sierżant sztabowy Victor de Jesus. Utwór rozległ się nad krakowskim rynkiem głównym dziś po południu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 17. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to piątkowe późne popołudnie. Zapraszam do 23, a po 20 jak zawsze w piątek, dziś 1540. Notowanie listy przebojów top 30.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy. Dzisiaj Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.

Not in Love to był Enrique Iglesias, który tę piosenkę wyśpiewał w duecie z Kelis Rogers, amerykańską piosenkarką i autorką tekstów, która na co dzień występuje pod pseudonimem tylko po prostu Kelis. Dziś mamy 11 dzień września, piątek, na zegarze już 15 minut po godzinie 17. Imieniny dzisiaj obchodzą Emilian, Felix, Jacek, Jan, Piotr i Wincenty. Wszystkiego dobrego!

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.

0: A na zegarze już mamy 17.30, przed mikrofonem Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były wiceprezydent jednak trafi do więzienia, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o awanturze wokół stanowiska rektora i rajdzie zabytkowych samochodów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Były wiceprezydent Ostrowa Mikołaj K. może jednak trafić do więzienia. Sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy decyzję Sądu Okręgowego w Kaliszu o zarządzeniu wykonania kary 1 roku pozbawienia wolności.
4: Najnowsze postanowienie sądu dotyczy sprawy związanej z wykonaniem prawomocnego wyroku za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków z czasów, gdy Mikołaj K. był wiceburmistrzem Jarocina. W listopadzie ubiegłego roku sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał wyrok więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz 2-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z gospodarowaniem mieniem państwowym i samorządowym oraz stanowisk w określonych spółkach prawa handlowego. Po uprawomocnieniu się wyroku Mikołaj K. zrezygnował z funkcji zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, ale niedługo później został społecznym pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw rozwoju. Funkcja ta nie była wynagradzana z budżetu miasta. Po ostrej krytyce ze strony opozycji zrezygnował ze współpracy z miastem. W maju tego roku Sąd Okręgowy w Kaliszu z urzędu przeprowadził postępowanie wykonawcze i zarządził wykonanie zawieszonej kary roku pozbawienia wolności. Mikołaj K. nie zgodził się z tą decyzją i wniósł zażalenie. Wskazywał przy tym na opinie prawne, z których miało wynikać, że zakaz orzeczony przez sąd nie obejmował jego działalności prowadzonej na podstawie umów, ponieważ nie zajmował stanowisk zarządzających, a świadczył jedynie usługi doradcze. Sąd apelacyjny w Łodzi rozpatrzył zażalenie na posiedzeniu niejawnym. Przewodniczący 2 Wydziału Karnego poinformował, że zaskarżone postanowienie zostało utrzymane. Oznacza to, że wcześniejsza decyzja o wykonaniu kary roku pozbawienia wolności pozostaje w mocy. Dokładne uzasadnienie wyroku w Łodzi nie zostało dotąd upublicznione. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Interwencja policji i przepychanki. Tak wygląda wymiana rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z kampusem w Kaliskim Szczypiornie. Odwołany poprzedni rektor, wywodzący się z kaliskich struktur Solidarnej Polski, Michał Sopiński, nie chce przyjąć do wiadomości zmian. W czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Więcej na ten temat na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W niedzielę 13 września miłośnicy zabytkowej motoryzacji spotkają się w Gołchowie na finale 18 rajdu pojazdów zabytkowych. Tym razem meta imprezy, która w poprzednich edycjach najczęściej znajdowała się w Dobrzycy, została wyznaczona w Ośrodku Kultury Leśnej.
5: Start rajdu zaplanowano na godzinę 10.30 przed Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Stąd uczestnicy rajdu pojadą do Pleszewa, gdzie pomiędzy 13 a 14.30 będą swoje pojazdy prezentować na rynku. Finał 18 rajdu pojazdów zabytkowych odbędzie się o godzinie 15 na parkingu za Domem Pracy Twórczej w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Tam będzie można podziwiać najpiękniejsze klasyczne samochody, ale też uczestniczyć w uroczystym zakończeniu i wręczeniu pucharów. Wybór Gołuchowa nie jest przypadkowy. To miejsce stworzone w drugiej połowie XIX wieku przez rodzinę Czartoryskich, a tegoroczna trasa rajdu prowadzi właśnie leśnymi szlakami historii naszego regionu. Wydarzenie będzie również okazją do przybliżenia działalności Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, który zajmuje się ochroną, prezentacją i popularyzacją materialnego dziedzictwa historycznego związanego z leśnictwem. Organizatorzy przypominają, że w dniu rajdu parking będzie zamknięty dla turystów do godziny 18. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Piłkarze KKS-u Kalisz wracają na własny stadion. Jutro w meczu 8. kolejki Betclic 3. ligi KKS Kalisz podejmie w D Świecie. To wymagający rywal, który po 4 zwycięstwach z rzędu, aktualnie z dorobkiem 17 punktów, jest wiceliderem tabeli. Tymczasem podopieczni Artura Derbina mają na koncie 12 punktów i zajmują 6. miejsce w zestawieniu. Początek sobotniego meczu na stadionie Przyłódzkiej zaplanowano o 16, a kasy biletowe zostaną otwarte 2 godziny wcześniej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału Staromiejskiego.
8: Info. informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w drogę. Warunki do jazdy dobre i dobre będą dzisiaj cały wieczór i całą noc, bo synoptycy nie przewidują opadów deszczu, chociaż pochmurno jest dość mocno. Jeżeli chodzi o ruch, to jest już lepiej niż godzinę temu, chociaż piątkowe popołudnie zawsze powoduje, że w centrach miast musimy uzbroić się w lekką dozę cierpliwości. Sporo samochodów w Kaliszu na Poznańskiej, Wojska Polskiego, duży ruch także na ulicy Podmiejskiej, Częstochowskiej i Łódzkiej. W Kaliszu na szczęście dużych utrudnień nie mamy, ale za to postoicie trochę na drodze krajowej numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Tam, przypomnę, trwa remont nawierzchni i ruch odbywa się wahadłowo. Warto pomyśleć, żeby może przejechać objazdem przez Szałę albo przez Nędzerzew. W Ostrowie Wielkopolskim remontowana jest ulica Wrocławska. Drogowców spotkacie także na ulicy Leduchowskiego. Wyjeżdżając z kolei z Ostrowa Wielkopolskiego w kierunku Krotoszyna, tam także trzeba się uzbroić w cierpliwość. To droga krajowa numer 36 i tam odbywa się ruch wahadłowy. Przypominam również, że drogowców spotkacie na drodze ekspresowej S11, a konkretnie na obwodnicy Kępna i tam trzeba troszeczkę poskromić swoje zapędy, bo prędkość ograniczona jest do 40 km na godzinę.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tankowanie od jakiegoś czasu niestety nie jest przyjemnością, ceny są coraz wyższe i według zapowiedzi analityków rynku paliwowego w przyszłym tygodniu niestety może być znowu drożej. Paliwo może podrożyć o około 20 groszy.

0: dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
1: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
2: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
1: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
3: Więcej na cks.kalisz.pl.
1: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.

Somebody's Watching Me to wielki hit i jedyny hit Rockwella Kennedy'ego Williama Gordiego. Nie byle kto pomagał mu w tym utworze, bo bracia Michael i Jermaine Jacksonowie, notabene Jermaine wówczas był jego szwagrem, a sam Rockwell, czyli Kennedy William Gordy, był synem wielkiego twórcy wytwórni Motown, Bennego Gordiego. Jest za 10 minut godzina 18, przed nami za chwilę 18:00 wiadomości, a w nich opowiemy między innymi o tym, że na autostradzie A2 mamy kolejną podwyżkę i rząd zapowiedział kontrolę operatora autostrady. Czy to coś pomoże?

0: Reklama.
1: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
4: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz. Salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz. Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski. Restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z Ostrów Wielkopolski.
5: Biegasz? No to biegaj, ale też posłuchaj. 20 września w Wieruszowie rusza 6. półmaraton Aleją Dębów Czerwonych. Start Stadion Sportowy w Wieruszowie. Dla uczestników mamy wartościowe nagrody specjalne i imprezy towarzyszące. Szczegóły na Facebooku GoSit Wieruszów. Zapisy na zmierzymyczas.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro będzie cieplej, do 22 stopni Celsjusza na termometrach. Zachmurzenie duże i umiarkowane, ale bez opadów. Ciśnienie nadal wysokie, 1022 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: 18.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejna podwyżka na A2. Rząd kontroluje operatora autostrady. Kolejna niebezpieczna sytuacja na torach. Autobus utknął na przejeździe. 25 lat temu terroryści zaatakowali Nowy Jork.
5: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To uderzenie drugiego samolotu.
4: Zawaliły się wieże World Trade Center. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Infrastruktury bierze pod lupę spółkę zarządzającą wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Dziś znowu zdrożał przejazd. Odcinek od Konina do Nowego Tomyśla kosztuje teraz 3 zł więcej, już 123 zł w jedną stronę, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego. My oczywiście w bardzo twardy sposób artykułujemy nasze zdanie. Ta autostrada jest zbyt droga. Ja zleciłem kontrolę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie u operatora tej autostrady.
4: Umowa z operatorem kończy się dopiero za 11 lat. Prawnicy analizują możliwość zerwania umowy ze spółką. Autobus miejski w Łodzi z pasażerami utknął na przejeździe kolejowym. Szlaban zaczął się opuszczać, a ludzie wpadli w panikę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sprawę bada policja. Kierowca został zawieszony. 25 lat mija od zamachu na World Trade Center. 2 porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w bliźniacze wieże. Na Ground Zero był wtedy Marcin Tuliński, mieszkał w Nowym Jorku. Gdy samoloty uderzały w wieże, wychodził ze stacji metra na Manhattanie.
5: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To uderzenie drugiego samolotu. W popłochu biegliśmy z innymi ludźmi. Wiedziałem, że to nie jest wypadek, ja już wiedziałem, że to jest atak terrorystyczny. Biegłem bocznym wyjściem i tam zobaczyłem człowieka, który leżał twarzą do ziemi w kałuży krwi. Dostał jednym z ładunków. Tysiące myśli na sekundę, że terroryści, dlaczego? Dlaczego my? Dlaczego teraz? Idąc z powrotem w stronę World Trade Center, widziałem ludzi, którzy skakali z tych wysokich pięter. To jest niesamowity widok, nie do opisania. To, co się dzieje w środku w człowieku, jest straszne.
4: W atakach terrorystycznych zginęło wtedy 3000 ludzi, w tym 8 Polaków. 2 dni po pogrzebie króla Haralda V zmarła jego starsza siostra, księżniczka Astrid. Miała 94 lata. Przez 14 lat pełniła funkcję pierwszej damy Norwegii. Jeszcze w środę uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych swojego brata razem z rodziną królewską. Przyczyny śmierci nie podano, a norweskie władze zarządziły opuszczenie flag państwowych do połowy masztu. Rok po powodzi, która dotknęła Opolszczyznę, na usuwanie jej skutków wydano już ponad 680 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy trafiło bezpośrednio do poszkodowanych mieszkańców w formie zasiłków. Trwają też remonty szkół, odbudowa infrastruktury i prace przy uszkodzonych wodociągach i oczyszczalniach ścieków. Łączny koszt wszystkich działań związanych z odbudową regionu może sięgnąć niemal 940 milionów złotych. Trochę optymizmu na koniec. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Choć dziś leje i jest bardzo zimno, ale mimo dobrej prognozy na weekend, wcześnie rano szlaki mogą być oblodzone, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia, tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia.
4: Od poniedziałku w Tatrach kolejne załamanie pogody. Nie ulewy.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ruszyła 8 kolejka piłkarskiej ekstraklasy w Częstochowie. Raków liczy, że z nowym szkoleniowcem Tomaszem Kaczmarkiem uda się zdobyć pierwsze punkty. Medaliki mierzą się z Motorem Lublin. Na ławce trenerskiej zmiany też w Widzewie. Zespół w niedzielnym klasyku z Legią poprowadzi Mateusz Stolarski. Dziś kibiców ekstraklasy czeka jeszcze jeden pojedynek. O 20:30 Wisła w Krakowie zagra z Jagiellonią Białystok. Dla wielu to będzie finał marzeń. O wielkości wielkoszlemowy tytuł US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. Więcej, Michał Waszkiewicz.
9: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff. Atmosfera była świetna, choć już w trzecim secie czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało. Finał kobiety jutro, a dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Hachanowem.
8: To była relacja Michała Waszkiewicza. Dodam, że pierwszy z pojedynków Niemca z Rosjaninem rozpocznie się o 21:00 polskiego czasu. Polscy kierowcy Piotr Więcek i Paweł Korpuliński są najbliżej triumfu w klasyfikacji końcowej Drift Masters. Dziś kierowców czekają kwalifikacje, jutro finały i walka o tytuł. Na Stadionie Narodowym w Warszawie zapowiada się wielka impreza, bo zawody obejrzy ponad 50 tysięcy fanów motosportu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 6 minut po godzinie 18. Ta piosenka wprowadza nas powoli w nastrój listy przebojów Top 30, która, przypomnę, zaraz po 20.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy. Dzisiaj Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.

0: 19 minut po godzinie 18. Dziś piątek, 11 dzień września. Dziś mija setna rocznica urodzin malarza, grafika i fotografa Jana Tarasina, który urodził się w Kaliszu. Od 2010 roku jego imienie nosi Kaliska Galeria. A swoje urodziny dzisiaj obchodzi znakomity reżyser i scenarzysta Brian De Palma. De Palma kończy dzisiaj 86 lat, a amerykański muzyk, wokalista i aktywista także Moby kończy dzisiaj 61 lat.
1: Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
1: Reklama.

23 minuty po godzinie 18. W ten najbliższy weekend kolejna kolejka rozgrywek w najwyższej lidze rozgrywkowej piłkarzy ręcznych. Kaliszanie z zespołu Netland MKS Kalisz wyjeżdżają do Legionowa na mecz z Scepterem KPR Legionowo. To ten mecz już jutro w godzinach wieczornych, a piłkarze KPR Ostrowia będą podejmować wicelidera w swojej hali, czyli Orlen Wisłę Płock. O przygotowaniach do tego meczu za chwilę opowiemy w wiadomościach o 18.30.

0: 29,5 minuty po godzinie 18. Winien jestem wam sprostowanie. Tak to jest, jak człowiek się nie zna na kalendarzu. Anonsowany przeze mnie wcześniej mecz piłkarzy ręcznych Letland MKS Kalisz wyjazdowy w Legionowie odbędzie się oczywiście, ale to dopiero za 2 tygodnie, bo jutro wielkie święto w Kaliszu. Letland MKS Kalisz rozpoczyna przygodę z europejskimi pucharami. Kaliszanie zagrają z handballem Brno. Początek tego spotkania w hali Arena już jutro o godzinie 18. A teraz już przed mikrofonem Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Bezrobocie większe niż w ubiegłym roku. W tym serwisie także o wypadku na trasie Kalisz-Ostrów, a w sporcie zagrają z potęgą.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bezrobotnych jest więcej niż w ubiegłym roku, przynajmniej w Kaliszu i powiecie kaliskim. Wzrost jest nieznaczny, ale pieniędzy na aktywizację jest za to mniej.
4: Mamy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 3208 osób. 1653 to są kobiety, 1555 to są mężczyźni. I była niższa o 34 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca lipca oraz większa o 334 osoby w porównaniu do poprzedniego roku. Wynika to również z tego, że my mamy środków mniej na aktywizację osób bezrobotnych i nie jesteśmy w stanie wykluczyć tych osób bezrobotnych, które no nie chcą pracować, a chcą tylko korzystać z zasiłków dla bezrobotnych.
2: Powiedział Radio Centrum Artur Szymczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Stopa bezrobocia dla powiatu kaliskiego wynosi obecnie 4,2%, a dla miasta Kalisza 4,6%.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku zderzenia 3 samochodów osobowych, do którego doszło wczoraj po południu na wjeździe na obwodnicę Nowych Skalmierzyc od strony Kalisza. Na miejscu pracowało 5 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz policja.
5: Do zdarzenia doszło około godziny 12.30 na ulicy Inwestorskiej w Kaliszu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 63-letni mężczyzna kierujący Hyundaiem z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdem marki Mercedes, który jechał z przeciwnego kierunku. Siła uderzenia była na tyle duża, że auta uderzyły jeszcze w pojazd marki Bike. Jedna osoba kierujący Mercedesem, 36-latek, został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radio Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Całe zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy, a jego dokładne przyczyny i okoliczności będą badać teraz kaliscy policjanci pod nadzorem prokuratora. Po nieudanej inauguracji w Opolu czas na jeszcze większe wyzwanie. W sobotę o 18 we własnej hali piłkarze ręczni Rebut Kaper Ostrowi podejmą wicemistrza Polski i zdobywcę Superpucharu Polski Orlen Wisłę Płock.
6: Z drużyną z Płocka ostrowski zespół jeszcze nigdy w historii nie wygrał meczu w Superlidze. Teraz również nie będzie faworytem. Orlen Wisła rozpoczęła sezon od zdobycia Superpucharu Polski, pokonując w meczu o to trofeum mistrza kraju Industrię Kielce. W pierwszej kolejce rozgrywek ligowych nafciarze rozbili na wyjeździe ENT Skwidzyn aż 46-19. Na początek rozgrywek Ligi Mistrzów przegrali w środę na wyjeździe z francuskim HBC Nantes 25-26. Do Ostrowa przyjadą po pewne 3 punkty. Rebut KPR Ostrowia na inaugurację w Opolu zagrała słabo. Zespół Kima Rasmussena chciałby jak najszybciej zdobyć pierwsze punkty, ale pokonanie wicemistrza Polski, potęgi z Płocka, póki co nie jest realnym scenariuszem. Możemy być pewni, że biało-czerwone pasiaki w pierwszym meczu przed własną publicznością powalczą, ale czy sprawią niespodziankę? Przekonamy się o tym w sobotę od 18. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 19.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października.

0: naszego wspólnego bezpieczeństwa.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

Za 8,5 minuty będzie godzina 19. Dziś w Polsce protestowali maszyniści. Ten protest był takim protestem spontanicznym i był skutkiem sytuacji, trudnej sytuacji na przejazdach kolejowych. Bardzo dużo zdarza się wypadków, gdzie samochody wjeżdżają, zderzają się z pociągami i maszyniści postanowili zaprotestować. Protest polegał na tym, że przejeżdżali po prostu z bezpieczną prędkością przez przejazdy drogowe, prędkością 20 km na godzinę. Spowodowało to sporo opóźnienia w ruchu pociągów. Choć protest zakończył się w południe, to te opóźnienia są w dalszym ciągu możliwe. Więcej na temat tego protestu już za chwilę w wiadomościach o 19:00.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
4: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
3: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
5: Więcej na cks.kalisz.pl.
3: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
6: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: To wrzej 20, jutro maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Zachmurzenie duże i umiarkowane, ale bez opadów. Na barometrach przez cały dzień około 1022 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pociągi wróciły do normalnego kursowania po proteście maszynistów. Rząd odwołał władze uczelni. PiS alarmuje, że nie miał do tego prawa. Podkarpacie zachęca turystów. Można dostać 300 zł dofinansowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociągi wracają już do normalnego funkcjonowania, choć nadal możliwe są opóźnienia. Kolejarze zakończyli 12-godzinny protest zorganizowany po tragicznym wypadku na torach koło Przysuchy na Mazowszu. Maszyniści dziękują pasażerom za wyrozumiałość.
5: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać. Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, co najwyżej kilkudziesięciu minut.
4: Mówił Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W katastrofie na Mazowszu zginęła pasażerka, wiele osób zostało rannych. Ciężko ranny został także maszynista. Rząd zapowiada, że będzie intensywnie pracować nad poprawą bezpieczeństwa. Zadeklarował to dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Pragnę zwrócić uwagę na ustawę, którą procedujemy od pewnego czasu. To jest tak zwana ustawa fotoradarowa. Mam nadzieję, że wejdzie niebawem pod obrady Rady Ministrów i będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
4: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. Gorący protest także pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, instytucji powołanej w czasach rządów PiSu. Na miejsce przyjechał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Chodzi o zmianę władz uczelni. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, odwołał rektora Michała Sopińskiego. Według samego rektora oraz Prawa i Sprawiedliwości minister nie miał prawa tego zrobić.
7: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba z jednej strony sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna.
4: Mówi prezes PiSu. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada, że wszystko odbyło się legalnie. Pasażer taksówki w Żarach w Lubuskiem chciał okraść kierowcę, groził mu nożem, próbował zabrać samochód. Nie udało mu się, taksówkarz się obronił, a policja po krótkim pościgu schwytała napastnika. Został tymczasowo aresztowany. Za napad z bronią w ręku grozi mu 20 lat więzienia. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej dwa noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu zacznie się w poniedziałek, w samopołudnie. Druga w październiku. Szczegóły dostępne są w internecie. Maturę zdało w tym roku 87% tegorocznych absolwentów. Podała to właśnie Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało prawie 91% z nich, a w technikach maturę zdało niecałe 80%.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kończy się powoli 3-tygodniowe ściganie w Hiszpanii. 19 etap Vuelty wygrał Irlandczyk Eddie Dunbar. W klasyfikacji generalnej wszystko jednak pozostało bez zmian. Prowadzi reprezentant gospodarzy Enric Mas. Za to już dziś do niedzieli potrwają w Budapeszcie World Athletics Ultimate Championships, czyli rywalizacja najlepszych lekkoatletów na świecie. Do stolicy Węgier pojechała 8-osobowa reprezentacja Polski. 5 z naszych. Zobaczymy zobaczymy już dziś, a zawody właśnie się rozpoczynają. Piątek jest dniem bez meczu polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy. W bułgarskiej Sofii nasi gracze odbyli przed południem trening i powoli szykują się na jutrzejsze spotkanie z Izraelem. Mówi Marcin Nowakowski, asystent naszego szkoleniowca.
9: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. Naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych trzech drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju. Dlatego też przygotowujemy się ich na ich najsilniejszą możliwą wersję.
8: Mecz Polska-Izrael jutro o 15:00, a w dzisiejszych meczach naszej grupy, grupy B, Ukraina wygrała z Macedonią Północną 3-0. Trwa spotkanie Bułgaria-Portugalia. Francuskie władze uspokajają. Organizacja zimowych igrzysk olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. To reakcja na rezygnację ze stanowiska szefa komitetu. Więcej Michał Waszkiewicz.
10: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnając się z funkcją. Francuska minister sportu, Marina Ferrari, oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw, projekt cały czas idzie naprzód, jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. Zespoły wykonały do tej pory znakomitą robotę. A tak różowo nie jest, Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
8: I tą relacją Michała Waszkiewicza kończymy informacje sportowe.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: Sześć minut po 19:00.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.

0: 9,99 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Reklama.

Kwadrans po 19 za niespełna godzinkę. Po 20 zapraszam na 1540 notowanie listy przebojów Top 30. Sporo ruchu dzisiaj na liście przebojów, bo aż 16 piosenek awansuje, 13 traci i tylko jedna nowość. I żadna piosenka nie zachowała stanu posiadania z ubiegłego tygodnia. Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko. Dużo ruchu, fajne kawałki. Zapraszam po 20. 1540 notowanie.

0: Reklama. Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

No to pogwizdali, 27 minut po godzinie 19, w ten weekend kolejny sprawdzian ostrowskich koszykarzy, tym razem na wyjeździe w Bydgoszczy, szczegóły za chwilę w wiadomościach o 19.30.

0: Ale oni potrafią śpiewać. To był zespół Coldplay, a na zegarze 19:30 Kasia Grucewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejny pijany kierowca trafi przed sąd. W tym serwisie także o Akademii Myśli Przepięknych, a w sporcie Stal zagra w Bydgoszczy.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ekspresowo na salę sądową trafił 33-latek ujęty przez pleszewskich policjantów. Mężczyzna kierował samochodem pod wpływem alkoholu, a ponadto posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
4: Przed 10 w poniedziałek mundurowi w miejscowości Stara Kaźmierka w gminie Chocz zatrzymali do kontroli kierującego Fiatem Seicento. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 33-letniego mieszkańca gminy Chocz. Badanie wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że 33-latek od 2020 roku posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto pojazd, którym się poruszał, nie posiadał aktualnych badań technicznych ani ważnego ubezpieczenia. Jak informuje pleszewska policja, 33-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Następnie, już po kilkunastu godzinach, mężczyzna stanął przed sądem rejonowym w Pleszewie, który wymierzył mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, nałożył kolejny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zobowiązał 33-latka do zapłaty świadczenia w kwocie 12 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Akademia Myśli Przepięknych, czyli wspólny projekt władz gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie, organizuje we wrześniu kolejne spotkanie.
5: Już mogę powiedzieć, że 25 września potwierdził termin i przyjeżdża redaktor Michał Przedlacki.
2: Zdradził Radio Centrum Mariusz Chojnacki, wójt Cekowa, który dodaje, że najbliższy gość Akademii to reporter i filmowiec, który przez lata pracował w miejscach ogarniętych konfliktami, m.in. w Syrii i na Ukrainie. Spotkanie odbędzie się 25 września w sali OSP w Morawinie. Początek o 18, a wstęp jest wolny. W poprzedni weekend mierzyli się w turnieju z pierwszoligowcami. Czas na sprawdzian na tle zespołów z Orlen Basket Ligi. Mowa o drużynie Tasomix Rosiek Stali Ostrów, która w sobotę i niedzielę zagra w Bydgoszczy w pierwszej edycji turnieju Łaciate Cup 2026. W sobotę ostrowski zespół o 15 w pierwszym półfinale zmierzy się z Arką Gdynia, a Beniaminek z Bydgoszczy podejmie SKS Starogard Gdański. Trener Andrzej Urban powiedział Radiu Centrum, że przed tym sezonem udało mu się pozyskać klasycznego rozgrywającego, którego brakowało w poprzednich rozgrywkach.
6: Zawsze to powtarzam, że w trakcie budowania drużyny trzeba iść na pewne ustępstwa i trochę brać to, co po prostu można. Na pewno tak było w przypadku naszego rozgrywającego, Jaylena Huntera, który może nie ma dobrych parametrów, ale dostrzegłem w nim bardzo dobrą organizację gry, bardzo dobrą kontrolę tempa oraz to, że po prostu może być takim rozgrywającym, którego gdzieś tam ostatnio nie mieliśmy. Nie mieliśmy z tego względu, że po prostu rynek takiego w danym momencie nam nie dawał, nie zaoferował, a teraz się udało, że pozyskaliśmy rozgrywającego w postaci Huntera i przez to też trochę inne zostały położone akcenty. Wzięliśmy typowego strzelca Jonesa.
2: W niedzielę Stal, w zależności od wyniku sobotniego spotkania, zagra w Bydgoszczy o 12 o trzecie miejsce w turnieju lub o 15 o zwycięstwo w Łaciate Cup 2026.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 20.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kamerowe.

12 minut zostało do godziny 20. Dziś następna kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Mecze rozpoczynają się w cieniu takiego pewnego skandalu. Otóż trener Jagiellonii Adrian Siemieniec skontaktował się z sędzią przed ligowym meczem. Chciał, aby sędzia na bieżąco w trakcie meczu dawał znać trenerowi, którzy jego zawodnicy pracują na żółtą kartkę. No tak troszeczkę nieciekawie to brzmi. Co sądzą o tym inni trenerzy? O tym w wiadomościach o 20.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy dzisiaj Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
5: kinowy festiwal Młode Lwy.
4: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
4: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro maksymalnie 22 stopnie Celsjusza w regionie. Zachmurzenie duże i umiarkowane, ale bez opadów. Ciśnienie stałe 1022 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: 20.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Uprzątnięto częściowo tory po katastrofie na Mazowszu. Miliony długu zamienione na udziały. Sosnowiec pomaga szpitalowi. Burza wokół Jagiellonii i Białystoki, niedozwolone rozmowy trenera z arbitrem. Jak to wpłynie na drużynę? Za chwilę mecz ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro rano częściowo wznowiony będzie ruch pociągów na tej trasie, na której wykoleił się pociąg relacji Szczecin-Lublin po zderzeniu z ciężarówką, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Jutro rano powinniśmy mieć udrożniony jeden z torów ruchu na linii kolejowej numer 22, czyli Radom w kierunku województwa łódzkiego.
5: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Chodzi o zgranie pomocy różnych służb, mających różne zadania w czasie wypadków. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
7: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
8: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
9: Coś innego, żeby ta opuchlizna trochę zeszła, nie?
8: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
5: Gospodarzem ćwiczeń była też Reda. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka. Były działacz opozycji w PRL-u rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu po odmowie wykonywania prac społecznych. Został skazany za udział w blokadzie jezdni podczas protestów aktywistów ostatniego pokolenia. Miasto daruje dług własnemu szpitalowi. Prezydent Sosnowca zgodził się na zamianę należnych miastu pieniędzy na dodatkowe udziały w szpitalu. To element układu, który ma uratować szpital przed likwidacją. Żeby jednak układ wszedł w życie, muszą zgodzić się na to także pozostali wierzyciele, informuje prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.
10: Ten układ zapewnia w 100% zwrot należności wszystkim wierzycielom. To już jest zresztą zagwarantowane w wieloletnim budżecie miasta, bo te pieniądze zostały przez radnych zagwarantowane.
5: Sosnowiecki Szpital Miejski jest zadłużony na 160 milionów złotych. Naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany. Zawiesili bocianom kamery. Zdjęcia ukazują z lotu ptaka krajobraz w czasie migracji. Naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Skandal w piłkarskiej ekstraklasie. Jak ujawnił portal Sportowe Fakty, trener Jagiellonii Adrian Siemieniec kontaktował się z sędzią przed ligowym meczem. Chciał, aby sędzia na bieżąco w trakcie meczu dawał znać trenerowi, którzy jego zawodnicy pracują na żółtą kartkę. Takie kontakty są niedozwolone. Dziś przeciw Jagiellonii Białystok zagra Wisła Kraków. Trener Wisły Mariusz Job był pytany o to, co sądzi na temat tej afery.
11: Po pierwsze, ja nie chciałbym bezpośrednio oceniać tej sytuacji, bo to takie oceny są komisje. Natomiast mogę powiedzieć tylko od siebie, że jakakolwiek próba wpływania na sędziego, sprawiania, że jego decyzje na boisku będą forowały jedną z drużyn. No jest absolutnie naganne i nie powinno mieć miejsca.
5: Wisła zagra z Jagiellonią o 20:30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

1540 notowania listy przebojów top 30 to dzisiaj. Dziś 16 utworów awansuje, 13 spada i pojawi się w zestawieniu jedna nowość. Na początek, jak zawsze, 15 propozycji i jako pierwsza z tych propozycji piosenka, która debiutuje w tym zestawie do głosowania. Zespół Take That, dawno niesłyszany, poprosił o pomoc Mikera Patricka Kelly'ego, z tego, który kiedyś śpiewał w zespole Kelly Family, a od kilku ładnych lat udanie prowadzi karierę solową. I ten miszmasz stworzył fajny kawałek. Feel My Love. Feel My Love. Take That i Michael Patrick Kelly. Don't

Chłopaki nie płaczą to popularny motyw w polskiej piosence. Taki też motyw znalazł się w najnowszym utworze grupy Kuba i Kuba, Chłopaki.

Tylko kochaj mnie to nowe nagranie Julii Izabeli Zarzeckiej, pani, którą znamy pod pseudonimem Zalia. A tu już szykuje się kolejna młoda polska wokalistka Sanach i jej nowe nagranie Kapitan.

Stella Lefty, Boston, ta piosenka zrobiła furorę w sieci. U nas cały czas w propozycjach jakoś nie udaje jej się wśliznąć do pierwszej trzydziestki. Less Than a Lover to Janie.

0: serce.
1: To był Metzner i jego kompozycja Kim jestem.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.

To była Wiktoria Kida, co mi tam, 14 propozycja do listy przybyłów top 30, a tradycją już się stało, że jako 15 jest cały czas piosenka Passenger Alexa Warrena.

To był Alex Warren i Passenger. A skoro Alex Warren z piosenką Passenger, to była 15 propozycja do listy przebojów Top 30. Pora na podsumowania. I tak, w dzisiejszym tym zestawie do głosowania mamy następujące piosenki. Feel My Love, Take That i Michael Patrick Kelly. Zespół Kuba i Kuba, Chłopaki, Emerald Eyes. Alex Warren, Zalia, Tylko Kochaj Mnie, Kapitan. To piosenka Sany, Marisa i Będzie Pięknie, Steel, Color G i Bruno Mars. Stella Lefty, Boston, Less Than A Lover, utwór Janie, Oscar Sims, Bez Końca, Break Up In Reverse, Teddy Swims, Metzner, Kim Jestem, To Jest To, piosenka Wiktora Waligury, Victoria Kida, Co Mi Tam i Passenger, kompozycja Alexa Warrena. Tak wygląda 15 propozycji. Jeżeli nie zapamiętaliście, to możecie się przenieść na RCFM do zakładki Lista Przebojów. Tam jest 15 propozycji, tam jest także pierwsza 30 i także tam się głosuje. Głosuje się maksymalnie na 10 kawałków. Wybieracie je zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30. A dziś mamy 1540 notowanie Listy Przebojów Top 30, w którym 16 piosenek awansuje, 13 spada i pojawi się w dalszym zestawieniu tylko jedna nowość. Nowość. No i właśnie ona się w tej chwili pojawia. Na 30 debiut Szkoda na to łez, Hania Kuzimowicz i Keira.

0: To takie piękne wyznanie, życie jest piękne, a śpiewał to Skubas. A jednak ta piosenka dziś traci, spada z miejsca 23 na pozycję 29.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Pogoda na jutro.
0: Dobra wiadomość, bo jutro będzie cieplej. Temperatura przekroczy 20 stopni, nawet do 22 dojdzie. Druga dobra wiadomość, nie będzie padać. Co prawda słońca raczej nie zobaczymy, albo niewiele, bo zachmurzenie przewidują synoptycy umiarkowane i duże. Ciśnienie też będzie dobre, około 1022 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 21.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Minister zapowiada wyższe kary za wjeżdżanie na tory na czerwonym. A2 znowu droższa, ponad 120 zł w jedną stronę. Rząd dementuje rosyjską dezinformację. Nie ma w Polsce masowych powołań do wojska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Utrudnienia na kolei po proteście maszynistów mogą potrwać jeszcze do jutrzejszego poranka. Przez 12 godzin pociągi przejeżdżały przez przejazdy kolejowe z prędkością zaledwie 20 km na godzinę. Kolejarze protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
6: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
5: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
7: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
5: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Od dziś więcej trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. Za 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem aż 123 zł w jedną stronę.
8: No pewnie, że boli. No jak ma nie boleć? Trzeba wydawać więcej pieniędzy, a do pracy trzeba jechać.
9: Jeżeli bym miała jeździć codziennie, no to wystarczy sobie policzyć ilość pracujących dni razy złotówka. To już nie jest tylko złotówka, a w zasadzie 2 złote, bo jeszcze trzeba wrócić. Jest to dosyć spora kwota.
10: No już jestem przyzwyczajony. więc już nic mnie nie zdziwi. Paliwo idzie w górę, autostrada idzie w górę, więc no, trzeba jakoś w tym funkcjonować.
5: Mówili kierowcy. W tym roku autostrada zdrożała już 2 razy, łącznie o 6 zł. Obecny zarządca tego odcinka ma umowę jeszcze 11 lat. Uwaga na dzikie zwierzęta. Właśnie rozpoczęła się ich jesienna migracja. Służby ostrzegają, bo spotkanie z łosiem albo żubrem może być niebezpieczne. Gdzie należy szczególnie uważać, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
11: Zazwyczaj są to właśnie te tereny zalesione, bądź tereny, które znajdują się blisko tych zalesień, ale to nie jest taki standard. Obserwujemy też, że te zwierzęta, chociażby na przykład dziki, przychodzą do miast i to też staje się wtedy niebezpieczne. Trafiają się też zdarzenia na drogach ekspresowych z takimi zwierzętami, które gdzieś pomimo tych zapór, pomimo ochrony przedostały się na tą drogę szybkiego ruchu.
5: Jeśli zwierzę pojawi się na drodze, należy zwolnić i po prostu poczekać, aż przejdzie. Jeśli widzimy potrącone zwierzę, należy to zgłosić. Najlepiej do Straży Miejskiej, ewentualnie pod numer 112. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność, nie udostępniać niesprawdzonych treści. Zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnił, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą. Jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. Amerykański żołnierz zagrał z wieży Mariackiej w Krakowie. To hołd złożony ofiarom zamachów w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Dziś mija 25. rocznica. Amerykański trębacz był świadkiem tragedii w Nowym Jorku. Zagrał o 14.46 wojskowy sygnał pod tytułem Cisza. A na koniec meldunek z piłkarskiej ekstraklasy. Raków Częstochowa przełamał złą passę po 6 porażkach i zmianie trenera. Pod wodzą nowego szkoleniowca Tomasza Kaczmarka Raków wygrał z Motorem Lublin 2-1. W drugim meczu dziś Wisła Kraków gra z Jagiellonią Białystok.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

4 minuty po 21:00 rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów Top 30. Dziś notowanie 1540. 16 piosenek awansuje, 13 spada. Jedna nowość jest w zestawieniu, ta nowość już za nami. Przypomnę, że był to utwór Hani Kuzimowicz i Keiry, Szkoda na to łez. Przed 21:00 zagrałem jeszcze utwór z 29 miejsca. To był Skuba z Życie jest piękne, a teraz pora na miejsce 28. I już żeśmy się w ubiegłym tygodniu żegnali z tą piosenką, bo była na pozycji 30. Od mundialu już sporo czasu minęło, a tu proszę bardzo, znowu w górę. O dwie pozycje na 28. Daj, Shakira.

Margaret, prima balerina. Ta piosenka też straci, to dopiero trzeci tydzień na liście przebojów top 30, dziś spada z 21 na miejsce 27. A 26 dziś dla Michała Szpaka. Piosenka Maj.

Cztery pory roku? Cztery pory roku to był Wiktor Waligura, a tę piosenkę śpiewał razem z Dryskulem. Na zegarze mamy 18 minut po godzinie 21, a przed nami pozycja numer 24 i tu awans Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

I TP, i TD, to była Sanach. Dziś na miejscu 23. Awans o dwie pozycje. A to nowe nagranie Oceany, Sunshine na 22.

From Down Here to Lola Young. Ta piosenka dzisiaj na miejscu 21. Dzisiaj zyskuje ten utwór o 3 pozycje. Awansuje. Skoro 21, pora przypomnieć trzecią dziesiątkę, której prezentację zakończyliśmy właśnie w tej chwili. Na miejscu 30 jedyna dzisiejsza nowość. Szkoda na to łez. Hania Kuzimowicz i Keira. Skubas z utworem Życie jest piękne na 29. Na 28 Daj Daj. Shakira, Margaret. Prima Ballerina to pozycja 27. Na 26 maj Michał Szpak, 4 pory roku, Wiktor Waligura i Driscoll. 25 miejsce, 24 I Know It, I Knew You, Taylor Swift, Sanach itp. itd. Pozycja 23, 22 Sunshine Oceana, Lola Young, From Down Here. To była ostatnia piosenka trzeciej dziesiątki na miejscu 21. A drugą dziesiątkę zaczynamy od awansu i to ładnego, bo 9 pozycji, a dopiero drugi tydzień na liście przebojów top 30. My Body Isn't Ready, Sombra.

Mr. Know It All, The Swims, spadek z miejsca 16 na miejsce 19. A Jasik Piłowarczyk znowu awansuje, tym razem z miejsca 22 na 18. Halo Houston. Nie czekam na nic.

Lista przebojów top 30. Dziś mamy notowanie 1540. W pierwszej 30 to był Mrozu z piosenką Nie ma miejsca jak dom. Dziś na miejscu 16 awansuje jedną pozycję, a wcześniej śpiewali Rolling Stonesi. Utwór, który wam się podoba, In the Stars, dziś uplasował się na pozycji 7. A to już Bledka z utworem 2 dni, 15.

0: To była Daria Marx, Dotknij. Ta piosenka Dotknij Darii Marx, dziś na miejscu 14.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro szykuje nam się całkiem przyjemny dzień. Co prawda zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tak więc szans na słońce za wiele nie ma, ale nie będzie padać. To po pierwsze. Po drugie, całkiem ciepło, bo powyżej 20 stopni temperatura dojdzie do maksymalnie 22 stopni. Poza tym ciśnienie dość wysokie i cały czas stabilne, stałe na poziomie 1022 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 22. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Autobus utknął na torach. Kierowca MZK zawieszony. Diesel rekordowo drogi. Benzyna ma zostać poniżej 8 zł. 60 kg listów znalezionych w lesie. Zagadkowa sprawa we Francji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca miejskiego autobusu w Łodzi, który z pojazdem pełnym pasażerów utknął na przejeździe przy opadających rogatkach, zawieszony w obowiązkach. Do zdarzenia doszło wczoraj. Zapis monitoringu udostępniły Polskie Linie Kolejowe, mówi rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak.
5: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było na szczęście zagrożenia dla pasażerów, ale oczywiście szczegóły tego zdarzenia wyjaśni specjalny zespół. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy kierowca został odsunięty od prowadzenia pojazdów MPK Łódź.
4: Sprawę wyjaśnia policja, która apeluje do pasażerów, by zgłaszali się na komisariat i zeznawali. To jeszcze nie koniec podwyżek na stacjach benzynowych. W przyszłym tygodniu za olej napędowy, za litr, średnio możemy zapłacić nawet 9 zł. Co do 95, raczej nie przebije 8 zł, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
6: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
4: Cena ropy na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. W Polsce potrzebny jest szerszy program osłonowy, który nie tylko obejmowałby koszty cen paliw, mówi Adrian Zandberg, lider partii Razem.
7: Myśmy proponowali takie rozwiązania, rząd z nich nie chciał korzystać. Jeżeli mamy do czynienia z tym, że jest impuls zewnętrzny kosztowy, który uderza w gospodarkę, a w konsekwencji w koszty życia, no to musimy mieć takie automatyczne bezpieczniki, które w takim momencie na przykład zdejmują VAT z żywności.
4: Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że diesel w Polsce jest droższy niż w Czechach i na Słowacji. Odwrotnie sytuacja wygląda z 95. Ta jest u nas tańsza. Jeszcze do jutra potrwa łódzki festiwal muzyczny Great September. Niemal 100 artystów na kilkunastu scenach, głównie w klubach w centrum miasta, mówi organizator Artur Rojek.
8: Teresa Śląska debiutowała tutaj, Jan tutaj debiutował, Julia Wieniawa. Ta historia będzie się tworzyć, jesteśmy dopiero na 5. edycji i na pewno na bank złapiemy takiego artystę, o którym kiedyś powiem, że dzisiaj sprzedaje stadiony.
4: Do Łodzi przyjechali też Andrzej Piaseczny, Maria Peszek, Czesław Mozil, Krzysztof Zalewski. Jutro ostatni dzień imprezy. Jeszcze Łódź. Studenci z Politechniki Łódzkiej przygotowali bolid do prestiżowego wyścigu samochodów na energię słoneczną. Bolid nazywa się Orzeł 2. Na jednym ładowaniu przejedzie 500 km. Wygląda efektownie. Czerwony, aerodynamiczny, choć sprawia wrażenie nawet całkiem komfortowego. Zawody odbędą się w Belgii. Łodzianie są wicemistrzami Europy. We Francji znaleziono w lesie ponad 60 kg niedostarczonych listów i reklamowych przesyłek. Porzucił je tymczasowo zatrudniony listonosz. Wszystkie odnalezione przesyłki mają trafić do adresatów, a sprawą zajęły się służby. Na porzuconą korespondencję natknął się jeden z miejscowych leśniczych. Mężczyzna spakował przesyłki do samochodu i zawiózł na posterunek żandarmerii.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: A teraz
2: lista przebojów Top

4 minuty po 22:00, trzecia, ostatnia godzina listy przebojów Top 30. Przypomnę, że dziś mamy notowanie 1540. 16 piosenek awansuje, 13 spada, jedna nowość. Ta nowość już dawno za nami. Najlepsze 12 utworów tego tygodnia do zaprezentowania jeszcze w tej godzinie. Listy przebojów Top 30 na miejscu 12. Dziś, tydzień temu było 15. Dawid Podsiadło, Sezon.

Trio Lover to była Sienna Spyro. Dziś ta piosenka na liście przebojów Top 30 uplasowała się na pozycji 11. No to jak 11, no to jedziemy z przypomnieniem drugiej dziesiątki. Na 20. My Body Isn't Ready, Somber, Teddy Swims, Mr. Know It All na 19. 18. Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk, The Rolling Stones i In The Stars. Miejsce 17, pozycja 16, Nie Ma Miejsca Jak Dom Mrozu. Bledka, Dwa Dni to miejsce 15, pozycja 14, Dotknij, Daria Marx. Marisa, Odkochaj. Na 13, na 12 Sezon, Dawid Podsiadło. Mr. Love, Material Lover, Sienna Spyro to miejsce 11. A przed nami najlepsza dziesiątka. Na miejscu 10 dopiero drugi tydzień na liście. Ta piosenka, przypomnę, w ubiegłym tygodniu debiutowała na pozycji 20. Widać, że jesteśmy spragnieni tego artysty. Artur Rojek, Mirafiori.

0: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów Top 30.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra z tego roku. Dziś na miejscu 8 spadek z 6, a wcześniej na 9 Street of Dream grupa U2. No to już Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata na pozycji 7.

Sylwia Grzeszczak, to była piosenka Mango, dziś na miejscu szóstym. Piątka dziś dla Sarsy. Czy będziemy się pamiętać?

na błysk. To był Dawid Podsiadło. W górę z piątego na miejsce czwarte. Za moment pierwsza trójka. Przypominam jak zawsze przed pierwszą trójką 15 propozycji. Przypomnę, że możecie głosować na utwory Feel My Love, Take That i Michael Patrick Kelly, Kuba i Kuba z kompozycja Chłopaki, Emeralda Eyes, Alex Warren, Zalia, Tylko Mnie Kochaj, Kapitan, piosenka Sanych, Marisa, Będzie Pięknie, Carol G i Bruno Mars, Steel, Boston, to utwór Stelly Lefty, Janie, Less Than a Lover, Bez Końca, Oscar Zim, Steady Swims, Break Up in Reverse, Kim Jestem, to Metzner, Wiktor Waligura, To Jest To, Co Mi Tam, piosenka Victoria Kid i Alex Warren z kompozycją Passenger. Przypominam, 15 propozycji, jak również pierwszą 30 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów i tam także głosujecie na swoje ulubione utwory. A w pierwszej trójce mamy tak, spadek z miejsca drugiego na trzecie, Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean.

Mamy nowy numer jeden, ale to powrót na tę pozycję. Céline Dion, bonjour, pardon, merci.

0: Było to 1540 notowanie Listy Przebojów Top 30. Pierwszą trójkę już za chwilę będziecie mogli zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym.
1: Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.
0: Za 12 minut będzie godzina 23, a jeszcze przez te 12 minut przypomnę kilka z propozycji do listy przybojów top 30.

0: zacząć żyć.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Pogoda na jutro.
4: Jutro w naszym regionie 22 stopnie Celsjusza maksymalnie, zachmurzenie duże i umiarkowane, ale bez deszczu. Ciśnienie będzie stałe 1022 hektopaskale.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: 23.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Autobus utknął na torach. Kierowca MZK zawieszony. Diesel rekordowo drogi. Benzyna ma zostać poniżej 8 zł. 60 kg listów znalezionych w lesie. Zagadkowa sprawa we Francji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski, kierowca miejskiego autobusu w Łodzi, który z pojazdem pełnym pasażerów utknął na przejeździe przy opadających rogatkach, zawieszony w obowiązkach. Do zdarzenia doszło wczoraj. Zapis monitoringu udostępniły Polskie Linie Kolejowe, mówi rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak.
6: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było na szczęście zagrożenia dla pasażerów, ale oczywiście szczegóły tego zdarzenia wyjaśni specjalny zespół. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy kierowca został odsunięty od prowadzenia pojazdów MPK Łódź.
5: Sprawę wyjaśnia policja, która apeluje do pasażerów, by zgłaszali się na komisariat i zeznawali. To jeszcze nie koniec podwyżek na stacjach benzynowych. W przyszłym tygodniu za olej napędowy, za litr, średnio możemy zapłacić nawet 9 zł. Co do 95, raczej nie przebije 8 zł, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
7: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
5: Cena ropy na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. W Polsce potrzebny jest szerszy program osłonowy, który nie tylko obejmowałby koszty cen paliw, mówi Adrian Zandberg, lider partii Razem.
8: Myśmy proponowali takie rozwiązania, rząd z nich nie chciał korzystać. Jeżeli mamy do czynienia z tym, że jest impuls zewnętrzny kosztowy, który uderza w gospodarkę, a w konsekwencji w koszty życia, no to musimy mieć takie automatyczne bezpieczniki, które w takim momencie na przykład zdejmują VAT z żywności.
5: Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że diesel w Polsce jest droższy niż w Czechach i na Słowacji. Odwrotnie sytuacja wygląda z 95. Ta jest u nas tańsza. Jeszcze do jutra potrwa łódzki festiwal muzyczny Great September. Niemal 100 artystów na kilkunastu scenach, głównie w klubach w centrum miasta, mówi organizator Artur Rojek.
9: Teresa Śląska debiutowała tutaj, Jan tutaj debiutował, Julia Wieniawa. Ta historia będzie się tworzyć, jesteśmy dopiero na 5. edycji i na pewno na bank złapiemy takiego artystę, o którym kiedyś powiem, że dzisiaj sprzedaje stadiony.
5: Do Łodzi przyjechali też Andrzej Piaseczny, Maria Peszek, Czesław Mozil, Krzysztof Zalewski. Jutro ostatni dzień imprezy. Jeszcze Łódź, studenci z Politechniki Łódzkiej przygotowali bolid do prestiżowego wyścigu samochodów na energię słoneczną. Bolid nazywa się Orzeł 2. Na jednym ładowaniu przejedzie 500 km. Wygląda efektownie. Czerwony, aerodynamiczny, choć sprawia wrażenie nawet całkiem komfortowego. Zawody odbędą się w Belgii. Łodzianie są wicemistrzami Europy. We Francji znaleziono w lesie ponad 60 kg niedostarczonych listów i reklamowych przesyłek. Porzucił je tymczasowo zatrudniony listonosz. Wszystkie odnalezione przesyłki mają trafić do adresatów, a sprawą zajęły się służby. Na porzuconą korespondencję natknął się jeden z miejscowych leśniczych. Mężczyzna spakował przesyłki do samochodu i zawiózł na posterunek żandarmerii.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 3,5 minuty po 23. To wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Życzę dobrego i udanego weekendu. Robert Markowski, do usłyszenia.

Yeah.

And I touched your face, narcotic mind from late.